Sława Jezusu Chrystu! W te wtorkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, mamy zaszczyt powitać i zaprosić naszych słuchaczy do wysłuchania dzisiejszej audycji Prawosławnego Radio Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośni radiowej w Polsce. Z białostockiego studia wita się z Państwem Lena Wojcieszuk. Znajdujemy się w okresie ostatnich dni postu uspieńskiego. Już w ten piątek, 28 lipca, zakończy go Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy. Szczególne uroczystości tego święta będą odbywać się w cerkwiach pod tym wezwaniem, na przykład w Wojnowie czy Zabłudowie. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w te wtorkowe popołudnie na falach Radio Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami, a już za moment ramówka dzisiejszej audycji.

Znajdujemy się na falach Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby poznać szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium, następnie czytanie biblijne oraz słowo duchowego pouczenia, z którym zwróci się do nas ojciec Anatol Tokajuk, wikariusz parafii świętego Archanioła Michała w Orli. Zaraz potem relacja z pieszej pielgrzymki z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę, przygotowana przez Jakuba Smoleja. Punktualnie o godzinie 17:00 najnowsze wiadomości ze świata Cerkwi Prawosławnej, czyli serwis informacyjny Radio Ortodoksja. Następnie stałe elementy naszych radiowych spotkań, żywoty świętych oraz wędrówki po Podlasiu, czyli nasz sezonowy program Lecha Pileckiego. Około godziny 18:00 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy. Dziś będzie to akafist do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Zaraz potem profesor Antoni Mironowicz opowie nam o Matce Bożej w jej starokorniańskiej ikonie. W ostatniej godzinie naszej audycji ponownie usłyszymy serwis informacyjny oraz zaśnięcie Najświętszej Bogurodzicy, czyli wypowiedź ojca Marka Ławreszuka o różnicach między prawosławiem a katolicyzmem. Zwieńczeniem naszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak prezentuje się ramówka dzisiejszego programu. Mamy nadzieję, że czują się Państwo zachęceni do dalszego słuchania.

0: Kalendarium.
1: Znajdujemy się w okresie postu uspieńskiego oraz w 13 tygodniu po pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek 25 sierpnia według nowego stylu i 12 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętego Focjusza, świętego Aniceta, świętego Aleksandra, biskupa Komańskiego, świętego Pamfiliusza oraz świętego Kapitona.

Już w ten piątek, 28 sierpnia, przypada święto Zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy. Święto to jest ostatnim w roku liturgicznym świętem cerkiewnym z liczby 12. Jest nieruchome. Zostało ustanowione w IV-V wieku. W tym samym okresie zaczęto je przedstawiać w ikonografii, inspiracje czerpiąc głównie z pism apokryficznych IV i V wieku. Schemat ikonograficzny Zaśnięcia wykształcił się ostatecznie w sztuce bizantyjskiej w IX wieku.

0: przyszła pora na ważny element życia prawosławnego chrześcijanina, czyli czytania z Pisma Świętego. Na dzisiejszy dzień cerkiew zaleca naszej uwadze następujące fragmenty. Z drugiego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 8, wersety od 16 do 5 z rozdziału 9 oraz z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 3, wersety od 13 do 19. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja czytania biblijne.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, Bogu niech będą dzięki, temu, który taką gorliwością o was obdarzył serce Tytusa. Albowiem przyjął tę zachętę, a będąc jeszcze bardziej gorliwy, z własnej woli poszedł do was. Posłaliśmy z nim brata, którego za zwiastowanie Ewangelii sławią wszystkie cerkwie. A nie tylko to, lecz został wyświęcony przez cerkwie, aby z nami podążał w tej łasce, której służymy na chwałę samego Pana. I dla waszej gorliwości, strzegąc się tego, aby ktoś nas nie obmawiał z powodu hojności, darów, którymi służymy. Myślimy bowiem o tym, co jest dobre nie tylko przed Bogiem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy z nimi i brata naszego, którego wielokrotnie w wielu sprawach wypróbowaliśmy jako gorliwego, a który teraz okazał się jeszcze gorliwszy z powodu pokładanej w was wielkiej nadziei. Jeśli chodzi o Tytusa, to jest mi współtowarzyszem, a wśród was współpracownikiem. A jeśli chodzi o braci naszych, to są wysłannikami cerkwi, chwałą Chrystusową. Okażcie więc im miłość waszą, a chlubę naszą z was przed obliczem cerkwi. O służbie zaś wobec świętych nie potrzebuję wam pisać. Znam bowiem waszą gorliwość, którą chlubię się przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja jest gotowa od ubiegłego roku. A wasza gorliwość rozdrażniła wielu. Posłałem zaś braci, aby nasze chlubienie się wami nie okazało się w tej sprawie próżne, lecz abyście, jak już powiedziałem, byli przygotowani. Tak, że gdyby przyszli ze mną Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, my, którzy się tu tak chlubimy, bylibyśmy zawstydzeni, nie mówiąc już o was w tej sprawie. Za konieczne uznałem poprosić braci, aby przyszli do was wcześniej, żeby zawczasu obiecane wasze błogosławieństwo było już gotowe jako błogosławieństwo, a nie jako danina.

owym czasie wszedł Jezus na górę i przywołuje do siebie tych, których sam wybrał. I przystąpili do Niego. Tak ustanowił 12, aby z Nim byli i aby mógł ich posłać, by zwiastowali i mieli władzę uzdrawiania i wypędzania demonów. Szymona, którego nazwał Piotrem, i Jakuba, syna Zebedeusza, Jana, brata Jakuba, których nazwał Boanerges, to znaczy synowie gromu, i Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona Kananejczyka, i Judasza Iskariotę, który go wydał.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Anatol Tokajuk, wikariusz parafii Świętego Archanioła Michała w Orli.
1: Duchowe pouczenie.
2: Potem wstąpił na górę i przywołał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił 12 z nich, aby z nim byli i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki i aby mieli władzę uzdrawiać choroby i wypędzać złe duchy. Ustanowił Szymona i dał mu imię Piotr, Jakuba syna Zabedeusza, Jana brata Jakuba i nadał im imiona Boanerges, to jest synowie Gromu, Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza. Potem wstąpił na górę i przywołał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Tomasza, Jakuba syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Kanajczyka i Judasza Iskarioty, który też go zdradził. Jezus powołał 12 uczniów według liczby 12 pokoleń Izraela, aby nowotestamentowy naród wybrany miał 12 duchowych przywódców rodu. Nazwał ich apostolami, czyli posłańcami, aby głosili jego naukę. Nie wybrał bogatych i szlachetnych, nie uczonych, lecz najprostsze osoby, o czystych duszach i nieskalanych sercach, zdolne przyjąć łaskawe nasienie jego nauki. Teraz zaś powierza on swoją prawdę dobrej nowiny nie mędrcom, arcymędrcom, lecz niemowlętom według prostoty ich wierzącego serca, to oni zostali uznani za godnych, by być jego stałymi towarzyszami. Nieustannie inspirował ich swoim przykładem, oczyszczał i oświecał ich umysły i serca. Objawiał im tajemnicy Królestwa Bożego i przygotowywał ich do przyszłej wielkiej służby. Byli stale z nim, towarzyszyli mu wszędzie, byli jego stałymi towarzyszami i rozmówcami, słuchali jego nauk, byli świadkami jego życia i czynu, jego cudu, jego cierpienia, śmierci, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia, a później mogli świadczyć o tym, co wiedzieli, słyszeli, czego dotknęli. Stopniowo wzrastali w duchu i doskonalili się. Sam Bóg wypełni ich myśli, serca, całą ich istotę. I oto stopniowo przemieniało i regenerowało całą ich duchową naturę, aż w końcu wraz ze zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy stali się całkowicie nowymi ludźmi. Tylko jeden Judasz Iskariota zaciemnia swoim imieniem ten jasny poczet apostołu Chrystusowy. Człowiek skrajnie samolubny i egoistyczny, posiadając najprymitywniejsze, najbardziej zmysłowe wyobrażenia o Królestwie Mesjasza. Podążał za Chrystusem tylko dlatego, że marzył o zajęciu wysokiego miejsca w jego ziemskim królestwie. Bóg, który znał jego własne serce, z pewnością dostrzegał jego złą naturę, ale wybrał go spośród 12, aby ten, przebywając blisko źródła wszelkiej dobroci, miał okazję do nawrócenia i odnowienia. Nieszczęsny uczeń nie chciał wykorzystać tej bliskości i dał smutny przykład tego, że Bóg nie zbawi grzesznika siłą, jeśli sam grzesznik nie zapragnie zbawienia całym sercem. Posyłając apostołów, by głosili Ewangelię, Chrystus dał im moc czynienia cudu, jak wypędzali złe duchy. Pyta święty Jan Złotousty i odpowiada, z jego rozkazu i autorytetu zobaczcie, jak trafnie ich posyła. Nie posłał ich bowiem od samego początku, ale gdy już od jakiegoś czasu byli jego naśladowcami i widzieli, jak wskrzeszał umarłych, gromił morze, wypędzał demony, uzdrawiał paralityka, odpuszczał grzechy i oczyszczał trędowatego. Gdy dostatecznie przekonali się o jego mocy, zarówno z czynem, jak i słowem, wtedy ich posyła. Chrystus wybrał apostołów, pisze święty Teofan Pustelnik, aby byli z Nim i aby wysławiali ich na głoszenie nauki, aby mieli moc uzdrawiania i wypędzania demonów. Każdy chrześcijanin jest wybierany do podobnych dzieł, mianowicie do tego, by być z Jezusem Chrystusem poprzez nieustanne wspomnienie Go i świadomość Jego wszechobecności, głoszenie, wypełnienie Jego przykazań oraz gotowość do wyznawania wiary w Niego. Każdy chrześcijanin ma moc uzdrawiania dolegliwości, nie cudzych, lecz własnych i nie fizycznych, lecz duchowych, to znaczy grzechu i grzesznych nawyków, wypędzania demonów, wypędzania złych myśli, które sieją i gaszenia namiętności, które rozpalają. Czyń to, a będziesz apostołem, wypełnieniem tego, do czego Bóg cię wybrał, doskonalącym swoją misję. Gdy początkowo już odniesiesz w tym sukces, być może Bóg powierzy ci szczególną misję zbawienia innych po tym, jak zbawisz siebie i pomagania tym, którzy są kuszeni, po tym, jak przejdziesz przez wszystkie pokusy, wszystkie doświadczenia dobra i zła, ale twoim zadaniem jest praca nad sobą. Do tego zostałeś wybrany, reszta jest w rękach Boga. Kto się uniża, jest wywyższony. Amen.

Za nami komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Z pouczeniem zwrócił się do nas ojciec Anatol Tokajuk, wikariusz parafii świętego Archanioła Michała w Orli. Już po przerwie zaprosimy Państwa na reportaż Jakuba Smoleja z pieszej pielgrzymki z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja mogą Państwo wysłuchać relacji z pieszej pielgrzymki ze Warszawy na Świętą Górę Grabarkę. Reportaż z pielgrzymki przygotował Jakub Smolej.
1: Reportaż w Radiu Ortodoksja.

tegoroczna pielgrzymka z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę to 24. w historii pielgrzymowania z Warszawy i odbywała się pod takim hasłem, mottem, które rozważaliśmy podczas każdego dnia pielgrzymki: przyjdźmy wierni, pokłońmy się mocy krzyża. To w nawiązaniu do tego wydarzenia, które w tym roku przeżywamy, bo to jest 1700. rocznica odnalezienia świętego drzewa krzyża przez cesarzową Helenę w 326 roku. Jest to bardzo ważny moment, bo od tego momentu staliśmy się silniejsi, otrzymując taką wielką łaskę do tego, by jeszcze bardziej umocnić się w wierze, w miłości do Chrystusa. A pielgrzymowanie ma różne tradycje. Z takich tradycji, które są w naszej pielgrzymce, z uwagi na to, że idąc z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę, pierwszą parafią prawosławną, którą napotykamy na naszej drodze, jest Druhiczyn. I w związku z tym też pielgrzymi czuli i sami my jako duchowni czuliśmy brak liturgii. Tak? W związku z tym też zwróciliśmy się do eminencji metropolity Sawy, który błogosławił nasze pielgrzymce i błogosławił też na to, abyśmy mogli sprawować polową świętą liturgię w lesie. I tak też ta liturgia, kiedy była sprawowana pierwszy raz, wszyscy, którzy uczestniczyli w tej liturgii, powiedzieli, że nie uczestniczyli jeszcze w tak niezwykłym wydarzeniu, w tak niezwykłej liturgii, pomimo że otoczenie to była przyroda, las, tak? To wszystko to, co Bóg stworzył. Więc już po liturgii od razu pojawiły się głosy, że chcieliby jeszcze takie liturgie, by ich było więcej podczas pielgrzymki, a koniecznie, żeby każdego roku była wpisana w tradycję naszego pielgrzymowania na Świętą Górę Grabarkę.

0: przywitaliśmy dzień liturgią w lesie, w otoczeniu przyrody, drzew, chóru. I dzisiaj mamy najgorętszy dzień, ale mamy już trasę, a właściwie jej połowę za sobą. Jesteśmy optymistycznie nastawieni i niesiemy nasze intencje z pomocą Boga.
1: Dobrze, to w takim razie jesteśmy właśnie na postoju, piątego dnia. Mamy bardzo dużo osób nowych. Dołączyła się do nas również pielgrzymka z Drohiczyna. Jesteśmy bardzo, bardzo liczni. Na pewno jest nas ponad 300 osób. Pewnie idziemy w rekordy. Kolejny dzień rozpoczęliśmy też od liturgii w Drohiczynie, wspólnej liturgii. Jest to pierwsza liturgia, która jest na stronie podlaskiej też tutaj. Spotykamy... Jest to moja 10. pielgrzymka. Co roku obserwuję, że jest coraz bogatsza. Są różne osoby z zagranicy, z Polski, z różnych stron. Nie jest to tylko i wyłącznie Warszawa. Idzie z nami też, są osoby z Białegostoku, z Supraśla, ze Szczecina, z Gdańska, są Łemkowie. Jest z nami też również ojciec, który przyjechał z Hiszpanii. Mamy bardzo dużo też osób z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji. Jest to bardzo obficie bogata pielgrzymka pod względem narodowościowym, ale jesteśmy też taką fajną wspólnotą. Przez tak 5 dni zawsze obserwuję, że każdy jest bardzo sobie pomocny, jest bardzo życzliwy. Widzę tą otwartość. Praktycznie co kolejny dzień każdy się jeszcze bardziej otwiera na siebie. I pielgrzymujemy jako taka rodzina, jako taka wspólnota, gdzie mamy jeden wspólny cel, dojść na Świętą Górę Grabarkę. Każdy niesie swój krzyż, ale też sobie pomagamy jako taka jedna właśnie rodzina. Jest to przepiękny przejaw chrześcijańskiej takiej miłości i ponad różnice różnego rodzaju, czy to są osoby młodsze, czy to są osoby starsze, czy są to osoby, które mają różne zawody. Tu wszystko się miesza. I wszyscy jesteśmy na równi. Jest to przepiękne do obserwowania.
2: Господи, помилуй, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
3: Господи, помилуй.
2: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию. Со всеми святыми принявши сами себе и друг друга. И весь живот наш Христу. Богу предадим.
4: Твоя держава и Твоей старцы, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, и пусть мой во веки.

0: ta pielgrzymka na Świętą Górę Grabarki była moją pierwszą i wrażenia są naprawdę w większości pozytywne. Oczywiście oprócz bólu w nogach. Duchowo to było naprawdę bardzo pożyteczne i ja bym polecił każdemu, jeśli ktoś by się mnie zapytał, czy warto pójść. Motto tej warszawskiej pielgrzymki z tegorocznej brzmiało: przyjdźcie wierni, pokłońmy się mocy krzyża. I uważam, że to był naprawdę dobry wybór motta. Po pierwsze dlatego, że cała Grabarka jest ukryta krzyżami, które niosą wierni z jakimiś swoimi intencjami, a po drugie dlatego, że często zapominamy, jak ważny krzyż jest w naszym życiu i jak centralną rolę odgrywa. To właśnie ojcowie, z którymi szliśmy, proboszcz parafii wolskiej, ojciec Adam Misiuk z Warszawy, dobrze akcentował, zwracał na to uwagę podczas naszych takich małych kazań, które mieliśmy na naszych noclegach. Bardzo mi się podobało również to, że po drodze ludzie wychodzili, machali, witali, życzyli dobrej podróży. Nie tylko prawosławni, też katolicy. To też dodawało takiej mocy ducha.
1: Dlaczego poszedłem na pielgrzymkę? 3 lata temu szykowałem się na długi, 2-letni wyjazd zagraniczny. I pomyślałem, że potrzebuję czegoś specjalnego i poszedłem razem z całą grupą na pielgrzymkę. Ruszyłem z Warszawy i wspólnie przeszliśmy 5 dni na Świętą Górę Grabarkę. W zeszłym roku wróciłem i pomyślałem, że powrót do Polski jest fajną okazją, żeby na pielgrzymkę powrócić. Zatem wyruszyliśmy z Warszawy. Temperatura jest wysoka, ale równie gorące jest wsparcie ludzi po drodze. Dzisiaj rano byliśmy na liturgii w lesie, która nadal sprawiała wrażenie, ale jeszcze bardziej spełnia, jak serdecznie pielgrzymka jest witana na swojej drodze. To dla mnie coś niezwykłego. Jak ludzie, którzy mają mało wspólnego z prawosławiem, zmobilizują się, żeby raz w roku wspaniale nas przyjąć. Jest co zjeść, jest co napić, jest gdzie odpocząć. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. To oraz interakcje z innymi członkami pielgrzymki nadal sprawia, że jest to dla mnie coś ważnego i pomyślę o pójściu na pielgrzymkę w przyszłości.

Także w tym roku przede wszystkim skupiliśmy się na znaczeniu krzyża, na tym, jak bardzo ważny jest on w naszym życiu. Była to moja czwarta pielgrzymka w życiu. Jak zawsze każda pielgrzymka jest inna, każda jest wyjątkowa. Było to dla mnie bardzo duchowe doświadczenie, bardzo ważne. Też pozwoliło mi się pomodlić, skupić na tej relacji z Panem Bogiem. I jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie, za to, że mogłam i w tym roku uczestniczyć od początku. I mam nadzieję, że z Bożą pomocą w przyszłym roku również się uda.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami relacja z pieszej pielgrzymki z Warszawy na Świętą Górę Grabarkę. A już o godzinie 17 zaprosimy Państwa na serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym m.in. powiemy o pielgrzymce autokarowej do Wojnowa oraz o pielgrzymce autokarowej do Gorlic.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w okresie postu uspińskiego oraz w 13 tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek 25 sierpnia według nowego stylu i 12 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętego Focjusza, świętego Aniceta, świętego Aleksandra, biskupa komańskiego, świętego Pamfiliusza oraz świętego Kapitona. Przed mikrofonem Lena Wojcieszuk i serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o zapisach na pielgrzymkę autokarową do Wojnowa oraz o pielgrzymce autokarowej do Gorlic. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 28 sierpnia organizuje pielgrzymkę autokarową do Wojnowa z okazji święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy.

Wyjazd zaplanowano na godzinę 6. Następnie odbędzie się poranna boska liturgia, która zakończy się procesją. Powrót do Białegostoku przewidziany jest około godziny 18. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337 do 28 sierpnia. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Gorlic w dniach 4-6 września z okazji Dnia Pamięci Świętego Maksyma Gorlickiego. Wyjazd zaplanowano 4 września na godzinę 15.30. Następnego dnia pielgrzymi odwiedzą m.in. Hańczową, Wysową oraz Górę Jawor, gdzie wspólnie się pomodlą. O godzinie 17 rozpocznie się całonocne czuwanie. Natomiast 6 września odbędzie się uroczysta boska liturgia w Gorlicach. Zapisy prowadzone są pod numerami 883 772 000 oraz 503 130 337 do 25 lipca.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17. Za nami pierwsza godzina dzisiejszej audycji. Przed mikrofonem jest dla Państwa Lena Wojcieszuk. Czas przypomnieć sobie, co jeszcze czeka nas podczas dzisiejszej audycji. Już za chwilę usłyszymy żywoty świętych, następnie wędrówki po Podlasiu, czyli nasz sezonowy program Lecha Pileckiego. Około godziny 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Następnie wykład profesora Antoniego Mironowicza na temat starokorniańskiej ikony Matki Bożej. O godzinie 20 ponownie usłyszymy serwis informacyjny naszego radia. Zaraz potem ojciec Marek Ławreszuk opowie nam o różnicach między prawosławiem a katolicyzmem. A nasze radiowe spotkanie zakończymy tradycyjnie modlitwami wieczornymi. Drodzy słuchacze, zachęcamy do pozostania na falach Radio Ortodoksja do końca naszego programu.

0: Już teraz przyszła pora na czytania z Synaksarionu, czyli Żywoty Świętych. To historie pełne nauki, duchowych i moralnych wskazówek oraz źródło wielu wartości, jakie odnajdujemy w codziennym życiu. Święci są niewyczerpaną studnią duchowej inspiracji i wskazówek, jak realizować chrześcijańską naukę. Już teraz wysłuchajmy żywotu świętego męczennika Aleksandra, biskupa Koman.
1: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika Aleksandra, biskupa Koman. Święty męczennik Aleksander żył w III wieku. Historia jego wstąpienia na katedrę jest następująca. Święty Grzegorz Cudotwórca, biskup Neocezarei w Poncie, został wezwany do sąsiedniego miasta Koman, aby zorganizować chrześcijańską wspólnotę i ustanowić biskupa. Ktoś dla żartu zaproponował, żeby wybrać węglarza Aleksandra. Wezwano go, a on przyszedł w ubogich szatach, czarny od węgla. Święty Grzegorz zobaczył, że pod nieprzyjemną powierzchownością Aleksander ukrywa wielką mądrość. Wyświęcił więc go na biskupa i dawszy konieczne pouczenia, wrócił do siebie. Święty Aleksander przez pewien czas kierował kościołem w Komanach i przyjął śmierć męczeńską podczas prześladowań z rozkazu Aureliana.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Palamona. Święty Palamon żył na przełomie III i IV wieku. Prowadził niezwykle surowe życie ascetyczne w samotności, niedaleko od góry Seneset w Egipcie. Bez przerwy pościł, w lecie jadł tylko raz dziennie, a zimą trzy razy dziennie, ale tylko chleb z solą, nie korzystając z oliwy, wina i gotowanych potraw. Jego nocna reguła modlitewna zawierała 50 grup psalmów z modlitwą po skończeniu, a za dnia zwiększał ich liczbę do 60, nie licząc ciągłego wspominania Boga w umyśle i sercu oraz częstego wzywania Jego świętego imienia zgodnie z przykazaniem apostoła. Aby mieć środki do życia, a przede wszystkim w tym celu, żeby pomagać biednym, święty Palamon wyrabiał przedmioty z nici, sierści i włókna palmowego, pracując nawet po nocach i czytając Słowo Boże, żeby nie zasnąć. Jeśli mimo wszystko ogarniał go sen, to wstawał i przenosił w koszach piasek z jednego miejsca na drugie. Wszystkie ascetyczne wysiłki wykonywał po to, żeby nauczyć się nieustannej modlitwy i ciągle śledzić umysłem wszelkie poruszenia duszy, troszcząc się o to, żeby zachować w niej pokój. Przyciągnięty anielskim życiem Palamona przyszedł do niego Pachomiusz i poprosił, żeby wziął go pod swoje kierownictwo duchowe. Przedtem 3 lata próbował on prowadzić życie ascetyczne we wsi, ale tam przeszkadzały mu liczne wizyty. Początkowo starzec potraktował Pachomiusza nieprzyjemnie, uprzedził, że już inni przed nim próbowali naśladować pustelnicze życie, ale nie wytrzymywali i ze wstydem odchodzili. Gdy Pachomiusz zaczął nalegać, starzec opowiedział mu swoje ascetyczne zasady. Posty, nocne czuwania, rękodzieło i nieustanną modlitwę oraz zaproponował, żeby spędził kilka dni w położonej niedaleko kieli, aby doświadczyć siebie samego. Pachomiusz odpowiedział, że już przedtem, zanim przyszedł do niego, doświadczał siebie we wszystkich tych ćwiczeniach i zdecydowanie postanowił go naśladować. Wtedy Palamon z radością otworzył mu drzwi swojej kieli i objął go. Doświadczywszy ucznia, po 3 miesiącach przyodział go w mnisze szaty, które przedtem położył na ołtarzu. Od tego czasu Palamon i Pachomiusz żyli razem jak jeden człowiek. Pewnego razu na paskę Pachomiusz wylał nieco oliwy na tłuczoną sól, która była ich podstawowym posiłkiem. Palamon zaczął bić się po twarzy i płacząc wołał: Pan mój ukrzyżowany, a ja jem oliwę. W tym dniu w niczym nie zmienił swojego zwykłego posiłku. Przez 4 lata Pachomiusz dzielił z nauczycielem walkę duchową, pomnażając ascetyczne wysiłki. Inni asceci, żyjący w pobliskich górach, z wielkim szacunkiem odnosili się do świętego Palamona i uważali go za swego nauczyciela. Gdy przechodzili, starzec pouczał ich w naukach o duszy i opowiadał o pokusach, którym poddawani są słudzy Boży w pustelni. Spędziwszy wiele lat w niesieniu krzyża, jak zapowiedział Zbawiciel, święty Palamon zachorował z powodu surowych warunków życia. Za radą uczniów i lekarza przez kilka dni przyjmował pokarm, jakiego wymagał jego stan. Zobaczywszy jednak, że choroba nie mija, asceta odmówił, mówiąc: Męczennikom za Chrystusa łamali członki, odrąbywali głowę i palili żywcem, a oni pozostawali niezachwiani do swojej śmierci w wierze w Boga, a ja z powodu lekkiej choroby gotów jestem przerazić się i poddać. Nic mi nie dał ten pokarm, dlatego wznawiam wysiłki, w których cała moja pociecha i to mnie uleczy. Mężnie kontynuował pobożną ascezę, póki Pan Bóg go nie uzdrowił. Po pewnym czasie święty Pachomiusz został przywiedziony przez Boga do pustynnej wsi Tabennesi nad brzegiem rzeki. Tam usłyszał głos, który kazał mu osiedlić się na tym miejscu i przyjmować wielu mnichów. Natychmiast opowiedział o wizji Palamonowi. Starzec ze łzami skłonił się przed wolą Bożą, ale poprosił ucznia, żeby jeszcze przez pewien czas spędził z nim pustelnicze życie nieco bardziej na południe, w 2 maleńkich kieliach, póki Bóg nie przyjdzie zabrać jego duszy. Spędzili jeszcze jakiś czas razem, odwiedzając się wzajemnie, a starzec pouczał Pachomiusza o sztuce duchowego kierownictwa. Gdy Palamon znowu zachorował, Pachomiusz pospieszył do nauczyciela, żeby opiekować się nim aż do końca. Gdy święty odszedł do Boga, zgromadzili się wszyscy pustelnicy, którzy żyli pod jego kierownictwem i przez całą noc czytali psałterz. O poranku, po odprawianiu świętej liturgii, Palamona pogrzebano na górze, niedaleko od jego kieli.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jakie grzechy wyznawać na spowiedzi? Jak je dostrzec?
2: Odpowiadają ojciec Piotr Makal i ojciec Iwan Nikulin.
3: Grzechy należy wyznawać wszystkie, które mamy uświadomione, bo nieuświadomionych chyba nie jesteśmy w stanie wyznać, tak? W tym momencie dobrze jest wiedzieć, co jest grzechem, co nie jest grzechem, więc do tej spowiedzi trzeba się przygotować. Pewne grzechy są takie, że przez wiele lat coś robimy, nie wiedząc, że to jest grzech. A dowiadujemy się, usłyszymy coś, przeczytamy coś, tak, i dowiadujemy się, że to, co do tej pory robiliśmy, było niewłaściwe, tak, i powinniśmy, jeżeli to do nas dojdzie, uświadomimy to sobie, to powinniśmy to wyznać na spowiedzi. Też powinniśmy, moim zdaniem, wyznać wątpliwości. Jeżeli mamy z czymś niejasną sytuację, nie wiemy, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech, no bo spowiedź to też jest taka forma konsultacji, możemy powiedzieć, z duchownym, żeby skonfrontować nasze życie, nasze postępowanie z tym, jak powinno ono wyglądać rzeczywiście, tak? A jak się modlić? No to mamy piękną modlitwę świętego Efrema Syryjczyka. Gospodzie Włodyko żywota mojego, tak? Daj mi widzieć moje grzechy. I jeżeli ktoś ma problem z dostrzeżeniem tych grzechów, to chyba powinien codziennie tą modlitwę czytać.
1: A z drugiej strony mamy fajne narzędzie sumienia, których musimy słuchać z jednej strony, ale z drugiej strony ćwiczyć te sumienie.
3: Ćwiczyć.
1: Bo często jest tak, że nam sumienie podpowiadają, ale my nie słyszymy tego. Albo to jest jakieś sumienie na jedną jakąś sekundę tylko nam przypominają, a później my już odkładamy tą myśl dobrą i zapominamy o niej. Ale jak raz posłuchamy, drugi raz posłuchamy swoich sumieni, to w trzeci raz jakby głos sumienia jest głośniejszy w naszym wewnętrzu i to też pomaga zrozumieć, co robimy niezgodnie z Ewangelią. I jak przychodzi człowiek na spowiedź, najczęściej takie małe pytanie, o czym powiedzieć, to ja zawsze mówię to, co jest na sumieniu, bo tak, to lepiej wyznajemy, więcej z tego przeżywamy i możemy 10 razy przeczytać grzechy, ale póki nie uświadomimy siebie wewnętrznie, to jeszcze można powiedzieć, nie będzie spowiedzią, bo przeliczenie grzechów to nie jest spowiedź, a
3: tak, tego. No to tak, musi być żal za to, co zrobiliśmy, tak? Czyli to w tym momencie musimy trochę popracować przed spowiedzią nad tym wszystkim.
1: A jeszcze spowiedzi pomaga nasza codzienna spowiedzieć przed Bogiem, bo wtedy też zwracam uwagę, co ja dzisiaj zrobiłem, co udało się, a co nie udało się, jakie błędy popełniłem i to później się zbiera na spowiedź już jakieś takie problemy widzimy w swoim
3: życiu. To jest
1: życiu.
3: Tak samo jak ze sprzątaniem mieszkania, tak? Przed świętami. Jeżeli sprzątamy co tydzień, to tego sprzątania przed świętami nie jest tak dużo. A jeżeli sprzątamy tylko dwa razy do roku przed świętami dużymi, tak? Jak niektórzy mówią, że tylko dwa duże święta są, Narodzenie Chrystusa i Pascha, no to w tym momencie mamy poważny problem, bo czasami się nawet nie chce się do tego człowiek zabrać.
1: Tak.
3: Wydaje mi się, że tu należy jeszcze poruszyć to, że powinniśmy przeanalizować nasze relacje z Bogiem przede wszystkim, nasze relacje z bliźnim i relacje z samym sobą.
1: Tak.
3: I popatrzeć się, czy tam coś się dzieje takiego, co powinniśmy wyznać na spowiedzi.
1: Tak.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętych mnichów, męczenników Geroncjusza, Serapiona, Germana, Wisariona, Michała, Symeona i Otara z Dawid Garedży. W XVIII i XIX wieku pustelnia świętego Dawida na górze Garedża w Gruzji była pustoszona przez najazdy Dagestańczyków. W 1851 roku ukradli oni kasę monasteru, schwytali mnichów i niektórych poddali torturom. Po odejściu bandytów nad ciałami świętych męczenników widziano kolumny Bożej Światłości.

0: Sierpień to wyjątkowy czas, który sprzyja wypoczynkowi, podróżom i odkrywaniu nowych miejsc. Nie zawsze jednak musimy wybierać się w daleką podróż, aby przeżyć coś niezwykłego. Wiele ciekawych zakątków znajduje się tuż obok nas. Podlasie zachwyca bogatą historią, malowniczą przyrodą oraz niezwykłym dziedzictwem kulturowym. Zapraszamy na kolejny odcinek audycji Lecha Pileckiego – Wędrówki po Podlasiu.
1: Dziś zapraszam Państwa do Lipska, do niezbyt dużego miasta położonego nad rzeką Biebrzą, nieopodal granicy z Białorusią. Jego historia sięga XVI wieku, kiedy to król Zygmunt August nadał mu prawa miejskie, a było to w 1580 roku. Przez wieki Lipsk rozwijał się jako znaczący lokalny ośrodek rzemiosła i handlu, no, będąc w swoich dziejach świadkiem burzliwych zdarzeń na Podlasiu, w tym wojen, rozbiorów i przesiedleń. Każdy, proszę Państwa, kto wjeżdża dziś w granicę Lipska, witany jest billboardem z kolorowymi pisankami i napisem Kraina Pisanki. No świetny pomysł i moim zdaniem bardzo sympatyczna promocja miasta, które szczyci się słynnymi artystkami i artystkami tej, no, naprawdę niełatwej sztuki dekoracyjnej kurzych, gęsich, a nawet ich strusich jaj. Idąca chodnikiem zapewne miejscowa matka z dzieckiem w wózeczku takim ładnym, zapytana przeze mnie o drogę do słynnego tamtejszego Muzeum Pisanki, zanim powiedziała mi, jak mam tam dojechać, no to od razu wyrecytowała mi całą listę lipskich twórców tej sztuki. Zdążyłem zanotować chyba tylko część tych osób, a są to Kazimiera Wnukowska, Zofia Pietrewicz, Zofia Sztukowska, Urszula Kornilowicz, Ewa Skowysz-Mucha, Zofia Sewastianowicz, Krystyna Cieśluk i Barbara Tarasiewicz. Gdy już dojechałem do lipskiego rynku, no to już z daleka zobaczyłem ogromne, no chyba blisko 3-metrowej wysokości, czerwono, żółto, białe, takie prawdziwe wielkanocne jajo. No i oczywiście już wiedziałem, że jestem na pewno przy Muzeum Pisanki. A w środku w tym muzeum, proszę Państwa, kolekcja, no chyba ponad 1000, a może i więcej, wspaniałych pisanek, o których tworzeniu sporo dowiedziałem się od pani opiekującej się tym ciekawym muzeum. Otóż lipskie pisanki, tak jak ikony, nie maluje się, lecz pisze, ale na wydmuszkach, używając rozpuszczonego najczęściej wosku nakładanego na skorupkę jajka, a robi się to za pomocą taka kawałka patyka uzbrojonego w metalową szpilkę. Takie jajko z woskowymi wzorami wkłada się na pewien czas do kolorowej wody, która jest zabarwiona jakąś farbą, potem osusza się, pisze się woskiem kolejny wzór i ponownie zanurza się w kolejnej farbie już innego koloru. Taką czynność powtarza się tyle razy, no po prostu ile twórczej fantazji ma jego pisankowa mistrzyni czy też mistrz. A ostatnią czynnością, no to jest usunięcie z nawierzchni jajka tych woskowych wzorów czy też napisów. Jeszcze dziś prawdziwe lipskie mistrzynie używają do barwienia swoich pisanek w kolorach brązowych i czarnych, połączonych z bielą, wyłącznie naturalnych barwników, uzyskiwanych z kory leszczyny, olchy, dębu albo też wywaru z łusek cebuli. Ale obecnie, podobno coraz częściej, aby pokazać więcej wzorów czerpanych, no, z obserwacji otaczającej nas natury, to stosowane są także barwniki syntetyczne, pozwalające osiągnąć, no już, proszę Państwa, znacznie szerszą paletę kolorów. Zresztą to, co zobaczyłem w Muzeum Pisanki w Lipsku, będącego już od 15 lat własnością i dziełem Stowarzyszenia Lipskiej Pisanki i Tradycji oraz Pracowni Architektury Żywej, no zachwyci każdego, kto przestąpi jego progi i obejrzy małe, ale wspaniałe dzieła wielkiej i trudnej sztuki, misternego zdobienia wielkanocnych pisanek.

Za nami audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Przypominamy, że już około godziny 18 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas akafistu do świętego męczennika Gabriela.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Ani morza nie trzeba przebywać, ani odbywać długiej podróży, ani przedzierać się przez górskie szczyty, ani szastać pieniędzmi, ani wyprężać siły, by odpuszczone ci były grzechy. Jednej tylko rzeczy potrzeba – dobrej woli.

0: Święty Gabriel urodził się w 1684 roku w Zwierkach, w pobożnej prawosławnej rodzinie. Od najmłodszych lat wyróżniał się głęboką wiarą i umiłowaniem modlitwy, a w wieku 6 lat poniósł męczeńską śmierć. Po latach odkryto, że jego ciało zachowało się w nienaruszonym stanie, a przy relikwiach świętego zaczęły mieć miejsce liczne uzdrowienia. Dziś święty Gabriel jest szczególnie czczony na Podlasiu, jest patronem dzieci i młodzieży, a jego relikwie spoczywają w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku. Już teraz zachęcamy do modlitwy podczas akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Chryste, prostierdby w mucznicze czystiejszy, poczyłeś się w skiniach niebiesnych, zwierobraznoje krwopralicje obliczyw i jarosnoje nieczystie ujezwił. Raduje się, że wospieł jesi, co wsiemi strastocierpcy pobiegł.

Idzie równo angielską czystotę serca Twojego, krotos i niezłobie. W nichże mucznicki przedstawił się Jezus Gawrile. Prosławić Ciebie świętych swoich Bóg, bo istinu baczu do preslavno. Po 30 letech ciało Twoje nietlenno obretися, источник исцелений, всем с верою к Тебе притекающим являшись.

Cerkwą Chrystową prosławiaję Twoje Młodzieńcze Gawrile strasti, rany i muki obozie Tobою podjatia, ichże radzi dziwno prosławić Cię, Gospodź, i ciało Twoje nietlenno ziemli bielostoce jawi, da z umileniem

Rzecze Gospod swoim uczennikom, si zapowiadają wam da lubicie drug druga, a jeszcze mir was nienawidzić, wiedzicie, jak u mnie preżdzie was nienawidzie, a żeby mira byście byli, miru go swoje lubiłby, jako że on mira nie jest nas i zbrach mu od mira, siego radzi nienawidzić was mir. Pamiętajcie słowo Jerzy'a Srebra, nie jest rab woli Gospoda swojego, aż czy mnie zgnasza i was i zżenu, aż czy słowo moje sobrudosza i wasze sobrudu. No si ja wsia tworat wam za imię moje, jako nie wiedzieć posławszego mia, aż czy nie bych przyszedł i glagolał im, grecha nie bysza i mieli, nynie że winynie imu to gresie swoje, nienawidzaj mnie i od samego nienawidzi, a jeszcze dziel nie by ich sotworzył w nich, i że inni ktoż sotwori, grecha nie bysza i mieli, nynie że i widziesza, i wozienawidziesza mnie i od samego, no da zbudzieca słowo pisane w zakonie ich, jako wozienawidziesza mnie tu nie, jak darze przyjdzie tu cieszyciel jego, że ja sposłucham od Otca, Duch istiny i że od Otca ischodzi, to świadectwuje to mnie, i wy że świadectwujecie, jako iskoni so mnoju jeste. Cia glagolach wam, da nie soblaznicie sa, od sonniście ż dzienut wy, no przyjdzie czas, da wsiak i że ubijet wy, mnica służbu

Jedyny Bóg nasz, modlitwami preczysty jest Twoja Mater, siłowi czesnego i żywotworaszczego Chrysta, świętych, sławnych i wsechwalnych apostol, i żywo świętych Otca naszego Nikolaja, archiepiskopa Milli Kijskiego Czudotworca, świętego mucznika Mladienca Gabriela, świętego mucznika Maksima, prepodobnego Onufria Wielkiego, prepodobnego Serafima Sarowskiego, świętego mucznika Paramona, преподобного Акакия Синайского, их же и памятны не совершаем, святых праведный Бог Отец, як и мои Анны, всех святых, помилует и спасет нас, яко благ

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Na falach Radio Ortodoksja wysłuchaliśmy akafistu do świętego Gabriela Zabłudowskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie na naszej antenie wykład profesora Antoniego Mironowicza o starokorniańskiej ikonie Matki Bożej. Zachęcamy do pozostania na falach Radio Ortodoksja do godziny 21.00.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Ani morza nie trzeba przebywać, ani odbywać długiej podróży, ani przedzierać się przez górskie szczyty, ani szastać pieniędzmi, ani wyprężać siły, by odpuszczone ci były grzechy. Jednej tylko rzeczy potrzeba – dobrej woli.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, profesor Antoni Mironowicz i wykład o starokorniańskiej ikonie Matki Bożej. Podczas najbliższych kilkudziesięciu minut dowiemy się więcej na temat tej ikony. Gorąco zachęcamy do wysłuchania.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Poprzez ikonę my modlimy się do Stwórcy, do Boga, do Matki Bożej, nie do wizerunków świętych, a do samych świętych, którzy są przedstawieni na danej ikonie. Ikona więc jest czymś dla nas bardzo potrzebnym, takim namacalnym miejscem, do którego skierujemy swoje modlitwy, do którego miejsca my odnosimy się. Czujemy, że tam powinniśmy skierować swoje słowa, swój wzrok, swoje uczucia. I dlatego też każda ikona dla nas jest bardzo ważna. Dzisiaj mówimy o ikonie Matki Bożej w Starym Korninie, uznawanej za cudowną. Ale tak jak twierdzi Sergiusz Bułhaków, właściwie każda poświęcona ikona jest święta. Dlatego, że ikona, która jest poświęcona, ikona, do której kierujemy modlitwy, jest takim pośrednikiem do Matki Bożej, do Boga, do Świętego. I dlatego też właściwie każda ikona, która wykonana w sposób kanoniczny, wykonana przez ikonopisców, poświęcona, jest na dobrą sprawę, każdą ikoną jest cudowną. W zależności tylko, w jaki sposób ją traktujemy, jak ją szanujemy, w jaki sposób przed tą ikoną wznosimy swoje modlitwy. Ale są też ikony, które są nazwane przed nas cudowne, wyjątkowe, i takich ikon w historii naszego państwa, naszej cerkwi mamy wiele. Dla nas, jak doskonale wiecie, takie najbardziej znane i szczególnie czczone ikony to ikony, które przyciągają miliony wiernych. To jest ikona Poczajowska, ikona Żyrowicka, ikona Wileńska, ikony kupiatyckie, ale też i właściwie w każdym monasterze jest jakaś ikona, która jest obdarzona szczególnymi łaskami i jest ona ikoną, która przyciąga tysiące wiernych, tysiące pomników. I każda ta ikona w jakiś sposób daje tę namacalną szansę nam spotkania ze Stwórcą, z Bogiem, ze świętymi. Te cudowne wielkie ikony, które są tutaj wymienione, one zawsze miały swoje kopie, liczne kopie, albowiem w naszej religijności zawsze było tak traktowane, że każda cudotworna ikona, jeżeli nawet gdzieś jest oddalona, poprzez swoją kopię, poprzez swoją właśnie takie wyobrażenie, które zostało wykonane przez kolejnego ikonopisce, ona ma takie same łaski, takie samą moc. Dlatego też nieprzypadkowo wiele takich cudownych ikon, one powstały na wzór pierwowzoru. I tak mamy takie przykłady, że chociażby ikona Matki Bożej Smoleńskiej, znana jeszcze w XII wieku, słynąca z cudami, ona znalazła swoją kopię w postaci Matki Bożej Supraskiej i dzisiaj my tą Matką Bożą Supraską czcimy. W każdą środę odprawiane są akatysty, molebnie do ikony Matki Bożej Supraskiej, ale sami też wiemy, że oryginału tej kopii też już nie mamy, ale powstały kopie z kopii, które w XIX wieku powstały. I w związku z tym dzisiaj te modlitwy znosimy do kolejnych kopii cudotwornej ikony Matki Bożej, która na dobrą sprawę pierwotny swój wizerunek ma w ikonie Matki Bożej Smoleńskiej. Wróćmy więc w związku z tym do tematu naszego spotkania, do ikony Matki Bożej w Starym Korninie. Szczerze mówiąc, na początku, kiedy 33 lata temu udało się mi tą ikonę spotkać, nie w sensie wyglądu, ale w cudach, które się przed tą ikoną działy. 33 lata temu, właśnie mniej więcej, właśnie dokładnie w lutym, odnalazłem w Petersburgu rękopis, który prezentował cuda przed ikoną Matki Bożej w Starym Korninie. Początkowo, kiedy spotkałem ten rękopis, byłem zachwycony. Wydawało mi się, że jest to rzecz, która udało mi się coś wyjątkowego odnaleźć. Ale kiedy po dwóch dniach nie mogłem sobie poradzić z odczytaniem pierwszej strony, poczułem się zrezygnowany i myślałem sobie, że trzeba będzie to odłożyć i przestanę się tym tematem interesować, albowiem przyjechałem zupełnie w innych celach, w innym temacie badawczym i w związku z tym nic z tego nie wyjdzie. Ale kiedy wróciłem do Petersburskiej Duchownej Akademii, wtedy Leningradzkiej, cały czas mi w głowie było, no dobrze, ale to jest tak ważne przede wszystkim dla naszej społeczności, dla społeczności Podlasia. Wróciłem więc, w związku z tym zamówiłem raz jeszcze ten rękopis. Próbowałem przez dwa kolejne dni cośkolwiek odczytywać, ciężko mi to szło. I w konsekwencji doszło do takiej sytuacji, że właściwie zrezygnowałem. I widzący moją rezygnację, siedzący tam akurat jeden z moich nawet dzisiejszych kolegów, Mikołaj Iskul, powiedział mi coś takiego. No widzę, że chciałbyś to mieć, ale nie jesteś w stanie tego przepisać. Więc mam ci propozycję. Jeżeli wyniesiesz ten rękopis i do 18 go przyniesiesz do archiwum, to ja nic nie wiem. Natomiast w momencie, kiedy nie przyniesiesz, no to idziesz ty do więzienia, zgłaszam to na milicję. Wahałem się dwa tygodnie akurat, czy to postąpić. Ostatecznie zdecydowałem się i przy takim dość niespotykanym też pomocy do boskiej udało mi się zrobić ksero tego rękopisu i udało się wnieść z powrotem ten rękopis, tak jak wyniosłem, tak i wniosłem do tegoż archiwum, mimo że na każdym wyjściu stał policjant i sprawdzał dokładnie, co człowiek wnosi i wynosi. Więc była to wola Boża, żeby akurat ten rękopis można było skserować i później go przepisać i wydać drukiem. Była też wola Boża to, że udało się w roku 1987, kiedy nie było dostępu właściwie do ksera, znaleźć akurat kserokopiarkę i ten rękopis skopiować. Wtedy dopiero, kiedy miałem w ręku ten rękopis, wróciłem do Białegostoku, odczytywałem ten rękopis prawie 10 lat. I dopiero w 1997 roku udało mi się w pełni ten rękopis odczytać. A to za sprawą między innymi tego, że każdy, który wpisywał się do tej księgi, pisał odmiennym językiem, pisał też z innymi słowami, jeden po łacinie, drugi próbował po polsku, trzeci po rusku, trzeci po starobiełorusku. Każdy pisał i z dzisiejszej perspektywy pismo lekarskie, lekarza wydaje się naprawdę pismem bardzo prostym do odczytania w porównaniu do tego, co ci, którzy uważali, że pisują się ręką własną, że umieją pisać, sami próbowali swoje doznania opisać. Inaczej było z duchownymi, którzy pisywali w imieniu osób, którzy nie potrafili pisać. Wtedy ich wpisy były czytelne, zrozumiałe i bardzo szybko się odczytywały. Ale dopiero wtedy, po odczytaniu tego rękopisu, uświadomiłem sobie, jak wielkie znaczenie ma ta ikona i miała dla naszej społeczności. Może rozpoczniemy od początku właśnie, skąd ta się ikona objawiła i co się z tym się działo na terenie właśnie dzisiejszej Białostoczyzny. Otóż w 1570 roku założona została wieś Stary Kornin jako jeden z elementów zagospodarowania ziem koło Hajnówki dzisiejszej, koło Puszczy dzisiejszej Białowieskiej. I w związku z tym założeniem tej miejscowości, ta miejscowość należała do parafii w Berezowie, wtedy starym później w Starym Berezowie. I w związku z tym właściwie nic się tak istotnego nie działo, aż do roku 1631, kiedy to w 1631 roku podjęto decyzję o wybudowaniu nowej cerkwi. A dlaczego akurat taką decyzję podjęto? Dlatego, że nowi właściciele ziem, takiego wójtostwa kornińskiego, nie życzyli sobie, żeby poddani z tych wiosek chodzili do właściciela Nowego Berezowa, później Starego Berezowa i tam chodząc na nabożeństwa oczywiście wpłacali różnego rodzaju datki. Dlatego też za zgodą całej gromady wybudowano cerkiew w 1631 roku. Cerkiew została wyświęcona, dobrze uposażona, albowiem cerkiew dostała dwie włóki, czyli mniej więcej 48 hektarów ziemi. Później jeszcze dostała w 1635 roku jeszcze dwie włóki, a więc było to cerkiew bardzo dobrze uposażona w ziemię. Wybudowano więc tą cerkiew i właściwie możemy powiedzieć, że jak wiele z cerkwi podlaskich, a było ich ponad 150, właściwie przeżywały ten cały okres. Najpierw w początku były prawosławne, później przystępowały, a właściwie zmuszane były do przyjęcia Unii i właściwie nic istotnego w historii tej parafii korińskiej się nie działo, aż do końca wieku XVII, kiedy, jak wiecie, w 1700 roku rozpoczęła się wojna północna, a w ślad za tą wojną były nieszczęścia. Właściwie co 10-20 lat przez nasze terytoria przechodziły epidemie. Tym razem te epidemie były straszne. Były to epidemie straszne, dlatego że była ta wojna północna, a najczęściej osobami roznoszącymi epidemię były żołnierze, którzy stacjonowały w naszych wioskach, miasteczkach i wiadomo, że żołnierze przechodząc z jednego miejsca na drugie przenosili też różne choroby i były też choroby tak zwanego morowego powietrza, które szczególnie właśnie na początku XVIII wieku zdziesiątkowały ludność Białostoczyzny, Podlasia, Grodzieńszczyzny, terenów Wileńszczyzny, a więc całego tego obszaru. My dzisiaj doskonale wiemy, że w tym okresie następowały różne cudowne wydarzenia i dzisiaj my chodzimy do takich miejsc jak chociażby pobliska Piaćmka, gdzie właśnie powstała niekiedy indziej, jak właśnie na początku XVIII wieku, kiedy to morowe powietrze było i ta ludność uzyskała właśnie zbawienie poprzez to, że tam doszło do objawienia nie tylko ikony, ale Matki Bożej, a później w cudownym obrazie ludzie uzyskiwali uzdrowienia przy tymże obrazie znajdującym się na tak zwanej Kniaziowej Górze w Piacience. Ale w tym samym czasie też na nowo odżyła grabarka. W tym samym czasie na nowo też odżyły Knorydy, Krynoczka i wiele jeszcze innych takich cudownych miejsc, o których my znamy i o których mówimy. Ale w tym samym czasie też ta epidemia dotarła też i do wójtostwa w Starym Korninie. Wtedy to, zanim doszła do tych wydarzeń, wydarzyło się jeszcze jedno nieszczęście. Otóż w 1704 roku w Dubiczach spłonęła cerkiew. W związku z tym, że po spłonieniu cerkwi drewnianej w Dubiczach trzeba było tą cerkiew odbudować, najczęściej robiono to za zbiórką osób i wysyłano ludzi, którzy znajdowali się przy cerkwi, czy to byli starostowie, czy to najczęściej, tak jak w dokumentach pisze się, wysyłali się dziada. I tutaj akurat temu dziadowi powierzono wizerunek kopii ikony Matki Bożej Leśniańskiej. Matka Boża Leśniańska, leśna, jest to właśnie w kierunku właśnie południowo-zachodnim, koło dzisiejszego tam Ciechanowca, w kierunku tam Brańska. Ona się objawiła w roku 1683, a więc jeszcze nie tak dawno. I była to ikona bardzo popularna. Ludzie przychodzili, tam następowały też liczne uzdrowienia. Jedna z kopii tych Matki Bożej Leśniańskich została przywieziona do Starego Kornina i ofiarowana cerkwi. Ale było to od razu wydarzenia w Starym Korninie, które zanim jeszcze tę ikonę wykorzystano do zbierania pieniędzy na odbudowę cerkwi w Dubiczach, to tam już wtedy działy się rzeczy, które dla proboszcza i dla wiernych nie były też zrozumiałe. Otóż, kiedy ta ikona znajdowała się na prestole, raptem się prestol troszeczkę zapalił od świecy pozostawionej, ale nic nie spłonęło, tylko lekko został ten prestol osmalony, natomiast nic się ikonie nie stało. I uznano to, że jakieś nieszczęście, I później właściwie zaczynamy spotykać codziennie, duchowieństwo znajdowało na prestole zapaloną świecę. Mimo że gaszono świecę, mimo że świecę nie stawiano, zabierano z prestoła, zawsze wieczorem świeca się ta zapalała i znajdowała się przy ikonie. W związku z tym uznano to ikonę, że już, która jest jakaś szczególna, znana. I dlatego też ten dziad, który zbierał pieniądze na odbudowę cerkwi w Dubinach, dostał tą ikonę z celem, żeby miał zbierać te pieniądze. Ale w związku z tym, że człowiek ma też swoje słabości, to więc jak zbierał trochę pieniędzy, zawsze zaszedł do karczmy i w związku z tym część tych pieniędzy wydawał na różnego rodzaju napoje i często znajdowano tego dziada z ikoną w rowie, między innymi tam gdzieś koło Orli, koło Topczyka, koło innych miejscowości. I często zwracano uwagę dla proboszcza, że właśnie ikona się znajduje właśnie z tym dziadem. Przy czym kilka razy ludzie zwracali na to uwagę, że ta ikona świeciła, a więc pokazywała, gdzie ten dziad się znajduje i żeby poszli i tą ikonę zabrali i również przywołali do porządku owego dziada. W związku z tym, że te wydarzenia się powtarzały, odebrano tę ikonę, wniesiono znowu z powrotem do cerkwi w Starym Korninie i tutaj rozpoczęły się już dziać takie znane wydarzenia w roku 1706, które przez 3 lata zaczęły zwracać uwagę wszystkich. Otóż codziennie, a właściwie co wieczór, w cerkwi w Starym Korninie nie tylko ikona świeciła, ale osoby, które przychodziły do tej cerkwi, często widziały w takiej białej poświacie, w białej ryzie kobietę, młodą kobietę, przypominającą Matką Bożą. I w związku z tym uznano to wydarzenie za niezwykłe, zaczęto więc się masowo gromadzić i wtedy następuje największa fala epidemii morowego powietrza. Ci ludzie, którzy przychodzili do cerkwi w Starej Koroninie, uzyskiwali uzdrowienie. Którzy już byli zarażeni zarazą cholery, często dżumy czy ospy, uzyskiwali uzdrowienie. To się działo mniej więcej do 1709 roku i wtedy, kiedy to epidemia rok później ustała, uważano, że właściwie ta łaska ikony się kończy. Nie, okazało się, że nie tylko się nie kończy, ikonę przeniesiono do specjalnego Kiotu i wówczas rozpoczęły się rzeczywiście pokazywać się liczne cuda, które obejmowały nie tylko uzdrowienia z różnych chorób, czy psychicznych, czy fizycznych, ale cuda, które zostały w jakiś sposób one nagłośnione w całej Rzeczypospolitej. Jeżeli weźmiemy właśnie tą Księgę Cudów i zobaczymy, skąd owe osoby przyjeżdżają, żeby się pomodlić i uzyskać uzdrowienia, to mamy właściwie całą Rzeczypospolitą. Nawet przyjeżdżały osoby z Krakowa, przyjeżdżały z Wilna, przyjeżdżały z Kijowa. A więc zobaczcie, jakie odległości pokonywali, żeby uzyskać zbawienie. Większość uczestników, które tam było, często wspominało, że byli u różnych medyków, że wydali całą fortunę, wszystkie pieniądze na swoje leczenie i żadnego pocieszenia i ucieszenia nie doznały. I dopiero właśnie, kiedy przybyły do Starego Kornina i pomodlili się, wtedy uzyskali oni łaskę szczególną i uzyskali zdrowie. Otóż, czy ta Księga Cudów, może ktoś tak sceptycznie powiedzieć, jest wiarygodna? Otóż jest wiarygodna, dlatego że wydano specjalną instrukcję, żeby nie wpisywać byle czego, kto tam przyjdzie i napowiada, ale żeby najpierw, jeżeli chce powiedzieć, co się z nim stało, niech przedstawi świadków, że rzeczywiście tak było, niech się wyspowiada, przyjmie komunię świętą po liturgii i dopiero wtedy zeznaje przed duchownymi, co rzeczywiście się z nim działo. A więc starano się dochować jakiejś takiej szczególnej troski, ażeby nie wpisywano do Księgi tych cudów wydarzeń, które no, ktoś tam powiedział, że rzekomo tak były. Potwierdzano te wszystkie wydarzenia nie tylko poprzez świadków, ale też przez sakrament spowiedzi, pryczaści i składanie przysięgi na Ewangelię. To było bardzo takie rygorystyczne podejście, dlatego że wiele w tamtym czasie było tych objawień z uwagi na te morowe powietrze, więc chciano uniknąć, ażeby nie spisywano do tej księgi jakichś wydarzeń, które nie miały miejsce albo też były wydarzeniami wątpliwymi. Jakiego charakteru były owe wydarzenia? My mamy właściwie kilkaset takich zapisanych wydarzeń, a właściwie ich można powiedzieć, że było ich jeszcze o wiele więcej, które dwie pozostałe części tej księgi nie zostały one jeszcze odnalezione. Dlaczego? Dlatego, że przygotowywano na początku XIX wieku do wydania drukiem tutaj w Monasterze Supraskim całą tą Księgę Cudów i zaczęto przygotowywać. Ale napisano też, że na kolejne części tejże księgi czekają, aż zostaną one sprowadzone i dopiero całość zostanie poddana obróbce redakcyjnej i wydana zostanie drukiem. Niestety nie mamy żadnych śladów, czy takie księgi były prowadzone, co się z nimi stało i co się ostatecznie z nimi wydarzyło. Natomiast tutaj, w tych właściwie kilkuset zapiskach, które tutaj mamy, mamy więc wpisane wiele wydarzeń, które pozwolicie Państwo, kilka z nich odczytam. Są to wydarzenia z różnych miejscowości, z każdej niemalże wioski z Podlasia, z Białostoczyzny. Później, jeżeli będziecie zainteresowani, możecie powiedzieć, z jakiej miejscowości chcecie, żebym przeczytał. Z wiele osób, które już zapoznały się z tą księgą, często odnajdują w tych swoich miejscowościach jakby swoich potomków, tych właśnie swoich przodków. I w związku z tym mamy tutaj wiele takich interesujących zapisów, które warto by było przywołać. Na przykład, jakiego charakteru mamy tutaj tego zapisu? Na przykład Stefan Kuniec ze wsi Mochnatego, Mochnate wiecie gdzieś, pod przysięgą zeznał, że przez 20 niedziel chorował. Nogi, żołądek, głowę, kark i piersi mają spuchłe. Dysponowany był już przez duchownych na śmierć. Gdy westnął do Najświętszej Marii Panny Koryńskiej, zaczął przychodzić do siebie, czy westnął, po prostu się pomodlił, spowiadał się, był na liturgii. Tak się tutaj skrótowo nas pisano, że westchnął po prostu i stąd też to nie tylko westchnięcie, tylko głęboka modlitewna prośba. W tydzień zaś pojechawszy do cerkwi koryńskiej z dziękczynieniem za dobrocieństwo, za doskonałego przyszedł zdrowia. Tenże oświadczył, że jego żona jego, będąc dla kołtuna na oczy upadła, za zdjęciem onego przed obrazem Najświętszej Panny Marii Koryńskiej jasny wzrok odzyskała. Tutaj bardzo dużo jest tych zapisów dotyczących kołtuna. Chodzi o to, że była ta choroba, ja tu konsultowałem też z lekarzami, którzy zajmują się neurologią i oni też to potwierdzili, że rzeczywiście te zbite włosy często powstały na tle nerwowym. One często były zdejmowane nie tak, jak powinno wtedy w owym czasie, że się świecą opala i zdejmuje ten kołtun, a często były metalowym narzędziem, czyli nożyczkami albo nożem ścinane te włosy, i co powodowało paraliż człowieka. Najczęściej człowiek później był sparaliżowany właściwie przez rękę, nogę i rzeczywiście to jest masę takich opisów, że jak go sparaliżowano, tak leżał jak kłoda, ani wyjść, ani wejść nie mogąc. Jak go wyniesiono, to go wyniesiono, jak go wniesiono, to wniesiono. A więc najczęściej były to elementy sparaliżowania i które dopiero później, kiedy został przyniesiony właściwie przed obrazem ikony Matki Bożej Koryńskiej, wtedy podczas modlitwy, poprzez uczestnienie w liturii, poprzez wiele jeszcze innych rzeczy, został on uzdrowiony. Oczywiście powstawały różnego rodzaju też i wiersze spisane. Jeszcze może kolejny taki fragment, który może tutaj warto byłoby przywołać. Oto inna osoba, która pochodziła z Wilna, wyjechawszy na świętego Jakuba od ojca swego i mości pana Paszkowskiego, podstolego Parnowskiego, podczas panującego powietrza, czyli tutaj tej zarazy w 1710 roku, wrócić nie mogąc, dlatego też zamieszkała we wsi Hołodach. powietrze do dworu swego, zostając w tej wsi, aby za przybyciem swym powietrza się nie zaraziła. Tam ciężkim strapiona została kłopotem, gdy syneczek swój imieniem Józef, pół roku mający, ona zostawiła go w domu, lecz gdy się udała pod protekcją Najświętszej Marii Korieńskiej, dostała miłosierdzia, albowiem półroczne dziecię, pozbywszy się straconej przez powietrze mamki i wymarło w tym dworze ponad 300 osób, proszę zwrócić uwagę, aż ile osób umarło, przez jednego parobka na imię Michała jest wychowywane. Czyli po śmierci tej opiekunki, po śmierci praktycznie całego dworu, jakiś parobek Michał został i wychowywał toże dzieci. Miała pomieniona dość trafunku, aby syneczek nie umarł, lecz było przez sen pocieszona, który miała powróciwszy do Nowin z cerkwi kornińskiej. Po wysłuchaniu nabożeństwa na dzień niebostąpienia Najświętszej Marii Panny, gdzie z utrapieniem ukazała się przez sen białogłowa, niesiąca w białej koszulce dziecię, którego gdy się matka zdrygała przyjąć, aby się nie spowietrzyła, czyli nie, dziecko nie nabrało tej choroby, spuszczone z ręce dziecię, złożywszy w dewocyjne rundą formę, czyli złożyło do modlitwy, ukłoniło się matce, te słowa mówiąc: Gospodzie pomiłuj. Za co matka przeraziła się i nakrzyczała na białogłowę, że syneczka po rusku uczy, wzięła odpowiedź, iż mój syn jest Rusinem. Czyli wizerunek Matki Bożej powiedział, że twój syn jest Rusinem. A to pisze osoba, który był duchowny, który akurat katolicki, więc proszę zwrócić uwagę. I ta osoba przy spowiedzi tutaj zeznaje. Po tym ocknąwszy się, pomieniona i mość pani Lewicka uczyniła wota, że syna swego na służbę boską do bozylianów ofiaruje klasztoru. Czyli z tego wynika, ja tutaj ten taki tekst, on jest taki trochę ciężki w czytaniu, dlatego że to jest tak zapisane w oryginale, więc ja specjalnie zachowałem formę i treść tych zapisów po to tylko, żeby zachować oryginalną treść tych wydarzeń. Może jeszcze takie kilka ciekawszych tutaj. Ze wsi Niewina na imię Helena Adamowa doznała łaski matki i miłosierdzia z okazji, kiedy Pan Bóg przepuścił ogień na sąsiadów, których z obu stron budynków kilka pogorzało. Ogień padł na budynki, doznawszy łaski, i poczęła się palić. I tylko zawołała: Matko Najświętsza, która na tym miejscu miłosierdzie pokazujesz i doznają w różnych utrapieniach, pokaż miłosierdzie i nade mną w tym moim utrapieniu, uratuj i zagaś ogień. I budynki zaczęły się gasić, ostały się całe, dlatego teraz wszyscy oskarżają ją, że zajmowała się czarodziejstwem. A ona przyszła i zeznaje, że tylko poprzez modlitwę jej budynki zostały uratowane. Może jeszcze z innych wydarzeń. Ze wsi Haćków. Haćki wiecie, gdzie to jest, tutaj koło nad rzeką Narew. Na imię Małgorzata Omeleniańczukowa prezentowała, zeznając pod przysięgą, że dwoje dzieci, synów, 13 i 11 lat, których ofiarowała naprzód jednego, któremu nie wiedząc, co to była za choroba, gdy go we dwoje skurczyło i z pracą wielką, jeżeli wziąwszy się na kolana, izbę mógł przeleżeć i przeczołgać się. Nogi także mu pokurczyło, ustawicznie wołając i płacząc, że go łamało, ból ciężki cierpiał, póki go nie ofiarowało od Adwentu do Wielkiego Postu, a skoro ofiarował się do Matki Bożej Kornińskiej, szybko uzdrowiony został. Tegoś zaś mniejszego w febrze odnalazła, który cierpiał uciemiężenie wielkie przez niedziel kilkanaście, aż od rozumu odchodził, nie wiedział, co gadał albo i czynił, i tego, skoro go ofiarowali, zaraz uzdrowiony został. Oczywiście bardzo dużo jest tutaj osób, które miały choroby psychiczne. Myśmy tu nie wiemy o tym, ale tutaj jest też sporo zapisanych, że ludzie z różnych powodów tracili logiczność, myślenie i w związku z tym rozpoczęły się różnego rodzaju zachorowania i dopiero przed ikoną Matki Bożej uzyskiwali oni utracone spokój, nie tylko duszy, ale też i rozum. Jeszcze może jeden przykład. Złowicza obywatelka miasta na imię Anna, nawiedzona na czas opętana od ducha złego przez czary, bywszy przez lat 6. Na 7 rok od Wielkiej Nocy w Leśnej przy kościele Matki Najświętszej Cudownej, skoro przyszła tylko raz w kościele bywszy, zaraz zachorowała. W chorobie została bez lat 3, aż ciało jej od kości odpadało, czyli tutaj wchodził jakiś trąd jeszcze. Ta leżąc, usłyszawszy o łasce Najświętszej w tym miejscu, westchnęła tylko i pomyślała, żebym mogła godną być u Boga, żebym nawiedziła te święte miejsce w Korninie. Tejże godziny folgę uczuła, czyli troszeczkę ulgę uczuła, usłyszała. Ta bardziej ofiaruje się, aby mogła tylko ją położyć, a zaraz wstała, poczęła do siebie przychodzić i dość czyniąc swojej woli i wotum, zapuszcza się w drogę jeszcze bardziej po tej chorobie słabszą i mizerną bywszy i od ducha złego uręczona lazła niedziel 3 z Leśnej do Kornina. Z wielką przeszkodą od tegoż nieprzyjaciela doszła, a jak przyszła srodze uratowana, była z wielkim wołaniem bez tydzień i dalej nie widząc nigdy obrazu podczas liturgii świętej, ta dnia sobotniego doznała łaski Matki Miłosiernej, że ustąpił prawie ból, bez ducha, nieżywą patrzy, ledwo godzinę dobrą, co wszystko zeznawszy po komunii świętej, przysięgą wykonała według roty czytanej od księdza XIII plebana Kleszczolowskiego przy niemałym konkursie ludzi, czy przy obecności wielu ludzi i świadków. A więc tutaj mamy różnego rodzaju zdarzenia. Może już nie będę czytał, a tylko opowiem. Otóż jeszcze takie bardzo wydarzenia, które są związane z takimi faktami, które miały miejsce. Na przykład jechał człowiek konno, spadł, koń kopytem uderzył w głowę. Już był, jak określono w księdze, dysponowany na śmierć, ale kiedy go dowieziono, wraz odzyskał nie tylko świadomość, ale uzdrowiony został. Z kolei mamy też informację, że jak Państwo wiecie, nad Narwią takie jest miejscowości Ancuty i tam dalej, małżeństwo za chlebem szło żebrząc. Mężczyzna spod Starego Kornina i z żoną swoją i z dzieckiem przechodzili przez rzekę Narew, to było gdzieś mniej więcej w okolicach lutego i lód się załamał i mężczyzna i kobieta z dzieckiem padły pod wodą, pod lód. I mężczyzna w ostatnim momencie zaczął wzywać na pomoc Matką Bożą Kornińską, bo z Kornina pochodził, wiedział, jakie cuda dokonuje i raptem ktoś mu podał tyczkę. Chociaż nikogo nie było. Chwycił się tą tyczką, nie tylko sam wylazł, ale jeszcze rzucając tyczkę w to miejsce, gdzie żona chwyciła, wyciągnął też i żonę, co mokrzy jeszcze przychodzą do Starego Kornina, zeznają i z płaczem dziękują Matce Bożej za uratowanie życia, a zwłaszcza za uratowanie życia syna. Co się działo w związku z tym dalej z tą ikoną? Otóż my mamy pełne takie informacje o tych wydarzeniach, które miały miejsce właściwie do końca XVIII wieku. Na początku wieku XIX spróbowano te wydarzenia opisać, jak już powiedziałem, i wydać książkę. Nie udało się wydać książkę, zostały tylko te fragmenty cudów. Powtarzam raz jeszcze, nie wiadomo, co się stało z drugą i trzecią częścią. Być może się gdzieś odnajdą, co jest wielce prawdopodobne, o czym powiem później. Dlatego, że myśmy tak na dobrą sprawę wiele nie znamy jeszcze zasobów archiwalnych i często się odnajdują różnego rodzaju księgi cudów. Ja też niedawno odnalazłem taką księgę cudów Matki Bożej Waśkowskiej na południu od Mińska, kiedy to wszyscy tam obchodzą kult tej ikony Matki Bożej Waśkowskiej i wszyscy piszą, że jak to dobrze, że my znamy to z opowieści, ale nie znamy, jak to wszystko było. I kiedy słuchałem taki referat właśnie w Mińsku na jeparchialnych czcieniach, później jakoś tak się złożyło, że parę miesięcy później jestem w Wilnie i okazuje się, że ta księga Matki Bożej Waśkowskiej leży, nikt z niej nie korzystał, gdzie opisane są nie tylko jak do tego wydarzenia doszło, jakie te cuda się dokonywały i jakie te, podobne jak tutaj, cuda zostały to one spisane. Ukazała się ta książka i w tej chwili rzeczywiście strona białoruska ma już podstawę właściwie taką do pełniejszego przedstawienia owych wydarzeń, które miały miejsce 300 lat temu. A też niesamowite rzeczy, nawet z taką historią, którą można tutaj powiedzieć, dotyczącą nawet czasów współczesnych, bo jest tam w jednym z takich opisów już bardziej nam dzisiejszych, współczesnych, że oto stacjonujący oddział niemiecki, który chciał zlikwidować tą całą wieś za pomoc, rzekomą pomoc partyzantom, zaczął obstrzeliwać z moździerzy całą wieś. I kiedy weszli żołnierze do tej wsi, ratem się okazało, że żaden budynek nie został uszkodzony. Więc sami esesmani mówili, no coś tutaj jest niesamowitego, skoro tyle wyrzuciliśmy tych moździerzy i żaden budynek nie został uszkodzony, no jakaś siła was broni. A oni mówili, tak, broni nasza Matka Boża tutaj znajdująca się w cerkwi. A wtedy Niemcy mówią, to jeżeli tak, to my zostaniemy przynajmniej tydzień. Jeżeli tak was obroniła, to może i nas przed partyzantami. I rzeczywiście przez tydzień czasu ci Niemcy znajdowali się na tym terenie wsi i nie rozstrzelali nikogo nie zniszczyli, wierząc właśnie w ową opiekę Matki Bożej i później odeszli. Ale to tak na marginesie. Natomiast wracając do Matki Bożej Starokornińskiej, chcę zwrócić uwagę na to, że w XIX wieku, kiedy ta parafia ponownie stała się prawosławna, wybudowano nową cerkiew. Owszem, jeszcze w wieku XIX, zanim ona została prawosławna, unici próbowali trochę zmienić historię historii owego cudownego obrazu, ikony i często dla owego miejsca przypisywano różnego rodzaju wydarzenia tak zwane patriotyczne. Otóż mówiono o tym, że oto byli zesłańcy skazani na Sybir, szli przez Stary Kornin i tam kajdany jednemu się zrzuciły z nóg i on te kajdany powiesił i w związku z tym wiszą te kajdany, co oczywiście jest to legenda nieprawdziwa.
3: No, kajdany wiszą do dzisiaj.
2: Tak, tylko że to są specjalnie przygotowane, żeby potwierdzić owe wydarzenia, ale które one autentycznie nie miały miejsca, ale próbowano nabrać taki charakter, nadać temu ośrodku kultowy charakter taki polsko-patriotyczny, ażeby przedstawić go jako, że tutaj akurat Matka Boża broni też ucieśnioną ludność ze strony Rosji carskiej. W praktyce było tak, że ta ikona dokonywała również liczne cuda. Przed ikoną były liczne cuda, łaski ikony były powszechne, znane w XIX wieku. Są opisane różnego rodzaju eparchialnych wiadomościach też te wydarzenia. Mamy też liczne wizytacje. Ostatecznie wybudowaną nową cerkiew w latach 80. XIX wieku pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętej i drugą cerkiew świętej Anny, które to cerkwie kontynuowały kult ikony Matki Bożej Starej Korniańskiej. Ikonę przeniesiono do specjalnego za ołtarza, który się znajdował za ikonostasem. Była to ikona, która została umieszczona w specjalnym takim kwiocie, która na wzór kiedyś, jak widzicie taką ikonę Matki Bożej chociażby w Poczajowie, ona była opuszczana dla wierzących. Kiedy czytałem wizytację dla proboszcza, a nigdy tego urządzenia nie widziałem przez telefon, a on mówi, że skąd ja o tym wiem. Ja mówię, czytam wizytację z XVIII wieku. A nie widziałem nigdy tego ołtarza, ani nigdy nawet nie widziałem tego ikonostasa. Okazuje się, że był to specjalny drewniany mechanizm, który się kręcił, opuszczano i podnoszono tąże ikoną. Ikona, ona w formie oryginału nie istnieje dzisiaj, dlatego że w 1915 roku, w okresie tego słynnego bieżeństwa, wywieziono ją ikonę w głąb Rosji i gdzieś najprawdopodobniej ona się znajduje. Tak jak dzisiaj wiemy, że wiele cudownych ikon i obrazów i różnego rodzaju innych elementów wyposażenia cerkiewnego, dzisiaj się wiemy nawet, gdzie się znajdują na terenie dzisiejszej Rosji. Tylko że one są już w jakby sposób, funkcjonują jako element kultu w tamtej społeczności i dzisiaj się starać o ich odzyskanie czy pozyskanie, no nie wiadomo, czy byłoby na miejscu. Ale w każdym bądź razie jestem pewny, że tego typu cudowne ikony, jeżeli nie trafiły do muzeum, to one były przechowywane i prędzej czy później, jeżeli będzie taka wola Boża, znowu nam się ta ikona w formie tej oryginalnej ikony się gdzieś objawi. Po wywiezieniu w 1915 roku kult ikony wcale nie ugasł, a wręcz można powiedzieć, że modlono się przed ikoną, przed kopią, może nie znając dokładnie historii owych wydarzeń, ale taki stan rzeczy przetrwał aż do końca ubiegłego stulecia, do wydania tej książki. Po czym po wydaniu tej książki 5 lat później jedna pani profesor z Politechniki Warszawskiej, poprosząc błogosławieństwo metropolity, wyraziła chęć sfinansowania napisania ikony Matki Bożej Starokornińskiej. A w związku z tym, że ikona Matki Bożej Starokornińskiej, ona nie była wielka, a miała podobny wizerunek jak Matka Boża Leśniańska, więc łatwo było kopię ową ikony Matki Bożej Starokornińskiej odtworzyć. Wielkość tej ikony nie była większa niż ta książka. Czyli właściwie, jak się w opisie mówi, 1,5 piadzi, czyli tutaj to o taka, i 2 piadzi wysokości. No to piadź to jest taka, tak? No to czyli to nie była to wielka ikona. W związku z tym dzisiaj mamy tą ikonę nieco większą, ale została ona napisana i po błogosławieństwu metropolity Sawy usankcjonowano święto ikony Matki Bożej w Starym Korninie. Co nie znaczy, że osłabły też święta dotychczasowe, które były szczególnie czczone, jak świętej Anny czy świętego Michała Archonioła. Niemniej jednak pojawiła się też ikona. I teraz w ostatnim czasie, to co powiedziałem na początku, zadajemy sobie pytania, no dobrze, nie ma oryginału, w związku z tym, czy cuda przestały, czy to miejsce przestało być uświęcone, czy nie jest ono dla nas ważne w sensie duchowym. Okazuje się, że właśnie po odrodzeniu tego kultu, tejże ikony w 2004 roku, ludzie przychodzą i zaczynają opowiadać, jakbyśmy tutaj zaczęli wracać do tych opisanych cudów, też znajdują się takie potwierdzenia. Okazuje się, że po rozmowie z ludźmi i z duchowieństwem, ale też również ludzie, którzy tam mieszkają, zaczynają mówić, że wiele osób przyjeżdża, modli się i uzyskuje uzdrowienia. To potwierdza fakt, że Matka Boża poprzez ikonę, ale właściwie poprzez swoją też i obecność tej swojej objawieniu się w cerkwi, ona nie pozostawiła, tak nie pozostawiła cały rodzaj ludzki, tak samo nie pozostawiła tą społeczność w Starym Korlinie. I dzisiaj jesteśmy świadkami, że właściwie odradza się nie tylko kult, ale jestem przekonany, że powoli Boży, prędzej czy później, nie tylko się odnalazła ta Księga Cudów, ale również też i odnajdzie się sama ikona i wróci kiedyś do naszej społeczności.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
0: Za nami wykład profesora Antoniego Mironowicza o starokorniańskiej ikonie Matki Bożej. Cały materiał jest dostępny na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. Już po przerwie ponownie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny, w którym m.in. o pielgrzymce autokarowej do Wojnowa.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Znajdujemy się w okresie postu uspieńskiego oraz w 13 tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek 25 sierpnia według nowego stylu i 12 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Nasza cerkiew wspomina dziś świętego Focjusza, świętego Aniceta, świętego Aleksandra, biskupa komańskiego, świętego Pamfiliusza oraz świętego Kapitona. Przed mikrofonem Lena Wojcieszuk i serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o zapisach na pielgrzymkę autokarową do Wojnowa oraz o pielgrzymce autokarowej do Gorlic. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w dniu 28 sierpnia organizuje pielgrzymkę autokarową do Wojnowa z okazji święta Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy. Wyjazd zaplanowano na godzinę 6. Następnie odbędzie się poranna boska liturgia, która zakończy się procesją. Powrót do Białegostoku przewidziany jest około godziny 18. Zapisy prowadzone są pod numerami telefonów 883 772 000 oraz 503 130 337 do 28 sierpnia. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku zaprasza na pielgrzymkę autokarową do Gorlic w dniach 4-6 września z okazji Dnia Pamięci Świętego Maksyma Gorlickiego. Wyjazd zaplanowano 4 września na godzinę 15:30. Następnego dnia pielgrzymi odwiedzą m.in. Hańczową, Wysową oraz Górę Jawor, gdzie wspólnie się pomodlą. O godzinie 17 rozpocznie się całonocne czuwanie. Natomiast 6 września odbędzie się uroczysta boska liturgia w Gorlicach. Zapisy prowadzone są pod numerami 883 772 000 oraz 503 130 337 do 25 lipca.

Za nami powtórka dzisiejszych wiadomości, a już po przerwie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wykład ojca Marka Ławreszuka o różnicach między prawosławiem a katolicyzmem w kontekście święta zaśnięcia przy Najświętszej Bogurodzicy. Zapraszamy do słuchania.

0: Zaśnięcie Najświętszej Bogu Rodzicy jest jednym z 12 najważniejszych świąt Cerkwi Prawosławnej i zarazem ostatnim świętem roku liturgicznego. W centrum tego święta znajduje się nie tyle sama śmierć Bogu Rodzicy, ile jej przejście do życia wiecznego. Dlatego w ikonach zaśnięcia widzimy Chrystusa, który przychodzi po jej duszę, przedstawioną jako niemowlę w powijakach. Według tradycji apostołowie z różnych stron świata zostali cudownie przeniesieni do Jerozolimy, aby być obecni przy ostatnich chwilach ziemskiego życia Matki Bożej. Święto przypomina nam o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią oraz o nadziei życia wiecznego. Już teraz zapraszamy na wykład ojca Marka Ławreszuka, proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, o różnicach między prawosławiem a katolicyzmem w kontekście święta zaśnięcia przy Najświętszej Bogu Rodzicy. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.

jeżeli chodzi o nazewnictwo świąt, o których mówimy, chociaż mówimy o jednym święcie, to faktycznie jest pewne zróżnicowanie. Prawosławni mówią o zaśnięciu Matki Bożej, podkreślając tym fakt jej ziemskiej śmierci, jej ziemskiego odejścia. Natomiast w tradycji Kościoła rzymskokatolickiego została uformowana nazwa Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Wniebowzięcie, jak wyjaśniają to teolodzy rzymskokatoliccy, wcale nie oznacza, że mowa jest o innym wydarzeniu, o innym święcie. Często przywołują oni ojców wczesnochrześcijańskich, którzy mówią, że Bóg Rodzica zmarła, natomiast jej ciało zostało zabrane z ziemi w cudowny sposób, o czym zresztą mówią nam apokryfy. I ta ich nazwa, zgodnie z opinią niektórych teologów rzymskokatolickich, odnosi się do tego wydarzenia, więc jest tożsama z tym, co mówi Cerkiew Prawosławna. Z naszej perspektywy jest jednak troszeczkę inaczej. Zaśnięcie Matki Bożej jest to jedno z 12 wielkich świąt, które bardzo wcześnie zaczęło być świętowane w Cerkwi Prawosławnej. Już w IV wieku mamy świadectwa o święcie tym w kalendarzach liturgicznych, w tradycji cerkiewnej. A niedługo później z tym świętem związany jest już okres postu przygotowawczego, co znaczy, że to święto miało szczególny charakter dla chrześcijan tamtego okresu. I święto podkreśla przede wszystkim, wychwala Bogu Rodzicę jako tą, przez którą zbawienie przyszło dla rodzaju ludzkiego, a święto zaśnięcia wyznacza jakby koniec tej jej ofiarnej drogi, którą przyjęła z pokorą i realizowała przez całe swoje życie. Ewangelia nie mówi na temat zaśnięcia Bogu Rodzicy, mówią o tym już teksty apokryficzne i tradycja cerkiewna. I zgodnie z tą tradycją, jak wiemy, Bogu Rodzica odchodzi, umiera, co w cerkiewno-słowiańskim języku jest określane terminem uspienie, zaśnięcie i zresztą w tradycji wczesnochrześcijańskiej nie praktykowano nazwy śmierć, umieranie. Mówiono o ludziach, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa, że zasypiają albo że przechodzą do Królestwa Wiecznego. W samym nazewnictwie też kryje się głęboka nadzieja na zmartwychwstanie i na to, że śmierć nie jest kresem. Dlatego nie używano tego terminu śmierć. Natomiast pod określeniem zaśnięcie faktycznie rozumiano tą fizyczną śmierć na ziemi. Cerkiew i ta cała tradycja wczesnochrześcijańska podkreśla przede wszystkim dziękczynienie, które wyrażamy dla Bóg Rodzicy za jej wkład w dzieło zbawienia, za jej przyzwolenie, za jej całą drogę, którą poświęciła, aby Bóg Słowo zstąpił na ziemię i zbawił nas wszystkich. Tradycja rzymskokatolicka również podtrzymywała to pierwotne nauczanie, natomiast znacznie później, już w czasach współczesnych, w 1950 roku, decyzją papieża zdogmatyzowano nauczanie o tym przejściu do życia wiecznego Bogu Rodzicy i sformułowano właśnie określenie, które zostało przyjęte jako dogmat wiary rzymskokatolickiej, który mówi o wniebowzięciu. I tutaj teolodzy oczywiście uzasadniają to przede wszystkim tym, że w cudowny sposób ciało Matki Bożej zostało zabrane przez Jezusa Chrystusa do nieba i dogmat, o którym mówimy, w zasadzie nie wnosi niczego nowego. Natomiast z naszej perspektywy trzeba powiedzieć sobie o kilku sprawach. Przede wszystkim w tradycji cerkiewnej i w chrześcijaństwie pierwszego tysiąclecia prawdy wiary, czyli dogmaty, musiały mieć określone cechy, musiały spełniać określone cechy, żeby mogły być nazywane dogmatami. Przede wszystkim wśród tych cech jest jedna
taka zasadnicza, to znaczy muszą dotyczyć Boga. Muszą dotyczyć Boga i Jego zbawczego dzieła. Więc formowanie dogmatów maryjnych, tak to się nazywa, może być dopuszczalne, jeżeli w swej treści odnoszą się do zbawczego dzieła. O takich dogmatach my w tradycji chrześcijańskiej możemy mówić, kiedy mówimy na przykład o Bogu Rodzicu jako Pryczystej, czy Dziewica, czy Feotokos, tak? Czyli Matka Boża, Matka Boga, Matka Boska. To są treści naszej wiary, które oczywiście pośrednio dotyczą przynajmniej Świętszej Bogu Rodzicy, natomiast również nawiązują do zbawczego dzieła Chrystusa. I prawosławie, zgodnie z tradycją pierwszego tysiąclecia, nie pozwala sobie na mnożenie dogmatów, to znaczy ustanawianie dogmatów wiary, prawdy wiary, które nie są niezbędne do prawidłowego wyznawania wiary w Boga. I tutaj ustanowienie dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny w tradycji rzymskokatolickiej jakby nie do końca spotyka się z naszym zrozumieniem potrzeby, z jakiej przyczyny ten dogmat został ustanowiony, bo wydaje się, że nie skupia się na dogmacie zbawczym, nie skupia się na Chrystusie, a skupia się przede wszystkim na Bogu Rodzicy, jakby pomijając tutaj to, dlaczego ten dogmat miałby być istotny z perspektywy naszego zbawienia. I tu jest taki pierwszy znak zapytania, który musimy sobie postawić, dlaczego ten dogmat został ustanowiony. I wydaje się, że w poszukiwaniu odpowiedzi chyba trzeba prześledzić rozwój tej tradycji dogmatycznej Kościoła rzymskokatolickiego i cofnąć się do okresu scholastycznego, kiedy próbowano udzielić odpowiedzi na niezliczoną ilość pytań. Wśród nich pojawiła się kwestia grzechu pierworodnego i ta właśnie zachodnia koncepcja, zachodnie wyjaśnienie grzechu pierworodnego, które rozwinęło się w takie stwierdzenie, że wszyscy ludzie niosą na sobie ciężar tego pierworodnego grzechu. Tutaj oczywiście od razu w kontrze mogę przypomnieć tylko, że prawosławna tradycja nigdy tak daleko nie poszła w tym definiowaniu grzechu pierworodnego. W ogóle grzech pierworodny, samo pojęcie, był w tradycji bizantyjskiej, w tradycji wschodniego chrześcijaństwa praktycznie marginalnie wykorzystywany. Najczęściej mówiono o grzechu prarodziców, grzechu Adama i Ewy, i już to określenie, grzech prarodziców, czyj, tak, prarodziców, czy grzech Adama i Ewy, jakby konkretyzowało, że główny nacisk i główny skutek ten grzech wywarł właśnie na nich, bo oni to uczynili. I teologia prawosławna podkreśla przede wszystkim, że grzech prarodziców niesie za sobą jakby dwa elementy. Przede wszystkim winę, ale również i skutki, następstwa. I co do winy, wina za grzech była przede wszystkim w osobach Adama i Ewy. Więc ta wina nie jest winą jakąś tutaj grupową, tak jak w teologii scholastycznej próbowano to określić. Natomiast to, co dotyczy całej ludzkości, czyli nas wszystkich, kolejnych pokoleń ludzi zrodzonych na ziemi, to są pewne skutki, które przyniósł ten grzech na ziemi. I teologia prawosławna nigdy nie mówi o grzechu pierworodnym, który niosą na sobie każde kolejne pokolenia, a mówi o skutkach grzechu prarodziców, który jest odczuwalny u nas. I to może wydawać się subtelna różnica, ale doprowadziła do tego, że w teologii scholastycznej zaczęto mieć problem właśnie z osobą Matki Bożej. Bo skoro wszyscy są winni w grzechu pierworodnym, to również i Matka Boża, która jest też człowiekiem, i w jaki więc sposób mogłaby ona zrodzić później Zbawiciela.
te pytanie prowadziło do kolejnych jakby koncepcji, które rodziły się w tradycji Kościoła rzymskokatolickiego i przede wszystkim do koncepcji niepokolonego poczęcia Bogurodzicy, które zdogmatyzowano. Też proszę zwrócić uwagę na datę, w 1854 roku. Dogmatyzowano, czyli uznano za oficjalną naukę Kościoła, że oto Bogurodzica jako jedyna z rodzaju ludzkiego jest wyłączona z tego grzechu pierworodnego. Bez tego, jakby rozwinięta już i oparta na tej scholastycznej teologii koncepcja grzechu pierworodnego zakłóciłaby możliwość jakby akceptacji przez Marię woli Bożej i zrodzenia Jezusa Chrystusa. Więc wydaje się, że to ten rozwój myśli teologicznej od początku był obarczony pewną skazą i ta skaza na przestrzeni wieków kolejnych niestety, ale się rozwijała. Skoro tak, skoro już mówimy o tym, że Bogurodzica jest wyzwolona z grzechu pierworodnego, czyli rodzi się bez winy za grzech prarodziców, zgodnie z tradycją rzymskokatolicką. Wydaje się, że już naturalną koleją rzeczy były starania o pewne jej wywyższenie pośród rodzaju ludzkiego. I część ówczesnych prawosławnych teologów właśnie w ten sposób ocenia tą zdogmatyzowaną tradycję rzymskokatolicką w niepowzięciu Marii Panny jako pewne starania dotyczące właśnie wywyższenia Bogurodzicy ponad cały ród ludzki, skoro zgodnie z ich nauczaniem jest ona wyłączona z grzechu pierworodnego. I teraz wracając już do naszej tradycji zaśnięcia Bogurodzicy, możemy powiedzieć jedno. Cerkiew nie starała się na siłę odpowiadać na wszystkie pytania. Pewne elementy związane nawet z zbawczą historią pozostają nie do końca odkryte. Odkryte były na tyle, na ile Bóg nam je objawił w Ewangelii, czy poprzez Pismo Święte w listach apostolskich, w dziejach apostolskich, czy też poprzez tradycję wczesnochrześcijańską. I prawosławie na siłę nie stara się odnaleźć odpowiedzi na mnożące się już znacznie później pytania i odpowiedzi na pewne filozoficzne często koncepcje. Przyjmujemy to jako dogmat wiary. Jako dogmat wiary przyjmujemy akt zbawczy, którego dokonał Chrystus i wszystkie wydarzenia, które odbywały się przed, to znaczy zwiastowanie, narodzenie Bogurodzicy, jak też i te wydarzenia, które się odbywały po, czyli zesłanie Ducha Świętego na apostołów, czyli zaśnięcie Matki Bożej, które jakby przypieczętowuje, stanowi taki ostatni akord w tym zbawczym dziele. Wszystko, co działo się wcześniej, było przygotowaniem do tego dzieła zbawienia. Natomiast wszystko, co się działo po zmartwychwstaniu, było jakby zamknięciem, tak, spięciem i dokończeniem tego wszystkiego, co wydarzyło się na krzyżu i później w noc paschalną. W prawosławnej tradycji my otaczamy ten termin zaśnięcia Matki Bożej pewną aurą tajemniczości. Nie poszukujemy odpowiedzi na pytania, kiedy dokładnie została zabrana przez Chrystusa na niebo. Opieramy się tutaj na tradycji cerkiewnej i po prostu staramy się to pielęgnować i wychwalać Bogurodzicę w ten dzień świąteczny, do którego przygotowujemy się i poprzez post, i poprzez okres przedświąteczny. Wydaje się, że tradycja rzymskokatolicka przez wiele wieków szła tą samą drogą. Natomiast co powinniśmy sobie powiedzieć, to że z perspektywy osoby prawosławnej nie powinniśmy przyjmować i tej koncepcji wyróżnienia Bogurodzicy poprzez to, że nie miała na sobie grzechu, bo teologia prawosławna, jak mówiłem, uznaje, że nikt z nas nie niesie winy za grzech prarodziców. Niesiemy tylko konsekwencje. I
Tak, z małych rzeczy dochodziło na przestrzeni wieków do dużych różnic i tu mamy chyba najlepszy dowód na to, że wbrew takim obiegowym opiniom, które często wypowiadają ludzie, że przecież wierzymy w jednego Boga, to jednak droga, którą do Niego dochodzimy, jest inna. Prawosławie stara się bardzo konsekwentnie opierać wszelkim pokusom dogmatyzowanie rzeczy, które nie dotyczą Boga, które nie dotyczą bezpośrednio zbawienia i które nie wynika bezpośrednio z objawienia Bożego. Czyli mamy wierzyć przede wszystkim w to, co Bóg nam objawił, albowiem wierzymy, ufamy, że objawił nam wszystko to, tak jak mówi apostoł Paweł, co jest potrzebne do naszego zbawienia. I niczego więcej nie musimy szukać. W prawosławnej tradycji współcześnie możemy zaobserwować praktykę sprawowania nabożeństw związanych ze świętem zaśnięcia Bóg Rodzicy, która rozwija się jakby w dwie ceremonie. Ceremonię świąteczną, dnia świątecznego, czyli całonocne czuwanie świąteczne zakończone uroczystą liturgią w dniu święta i dodatkowo obrzędem pogrzebu Matki Bożej. Historycznie ten obrzęd pojawił się w Jerozolimie, w miejscu, gdzie żyła i gdzie zasnęła Najświętsza Bogorodzica. I tam, na tym miejscu, nawet jak to się mówi pierwotnie, w świątyni, która została zbudowana w miejscu domu Matki Bożej, w którym mieszkała, w tym miejscu rozwinięto praktykę takiego modlitewnego właśnie czuwania, modlitwy, która miała wyrażać właśnie czuwanie nad ciałem zmarłej Bogorodzicy, a później procesja, która miała symbolizować jej pogrzeb. W tradycji jerozolimskiej, co ciekawe, te nabożeństwa nie jest sprawowane trzeci dzień po śmierci, czyli trzeci dzień po święcie zaśnięcia, ale w Getsemanie sprawowany jest na dzień przed zaśnięciem. Natomiast w greckiej, w słowiańskiej praktyce nieformalnie pojawiło się to nabożeństwo i ustanowiono jakby dzień jego sprawowania albo wieczór świąteczny, ale najczęściej trzeci dzień po święcie zaśnięcia. Cóż trzeba powiedzieć, żadne księgi liturgiczne, którymi kieruje się cerkiew, nie regulują tego nabożeństwa. Jest to jakby przejaw przyjęcia pewnej praktyki, która miała miejsce w Jerozolimie. Jak ze wszystkimi rzeczami, które nie są do końca ujednolicone i nie są w tradycji cerkiewnej powszechnie przyjęte, tutaj cerkwie lokalne wyrażają taką dużą ostrożność, podtrzymują lokalnie przyjęte tradycje i sprawują to nabożeństwo albo pierwszego dnia święta, albo trzeciego dnia święta. Jest to jutrznia, w czasie której śpiewane są hymny poświęcone Bogorodzicy. Odbywa się procesja z ikoną zaśnięcia Matki Bożej, przedstawioną często w formie płaszczenicy Bogorodzicy. Natomiast w bardzo późnym okresie, w XVII-XVIII wieku, to nabożeństwo zaczęło być modyfikowane, zaczęło być uzupełniane o pewne elementy, które pochodzą z nabożeństwa Wielkiej Soboty i które dotyczą czuwania przy grobie Chrystusa i również nabożeństwa pogrzebowego dotyczącego nabożeństwa Chrystusa. I można zauważyć wiele takich porównań pomiędzy tym nabożeństwem pogrzebu Bogorodzicy a nabożeństwem Wielkiej Soboty. Wyraża się ona, te podobieństwa wyrażają się przede wszystkim kopiowaniu tekstów Wielkiej Soboty, opieraniu się na nich jako na bazie dla tekstów nabożeństwa pogrzebu Bogorodzicy. Często, co jest zauważalne, te teksty dosyć sztucznie zostały zaadaptowane do nabożeństwa poświęconego Matce Bożej, albowiem w Wielką Sobotę cała głębia tekstów związanych z pogrzebem Jezusa Chrystusa, czytanych na juczni wielkosobotniej, opiera się na takim paradoksie wiary, że oto Stwórca leży
ukrzyżowany przez swoje stworzenie, a z drugiej strony zbawia w tym samym czasie te stworzenie, tą nieszczęsną ludzkość, która doprowadziła do ukrzyżowania Boga. I ten paradoks przebija się w tych tekstach, napajając nas i smutkiem, ale również taką głęboką wiarą i miłością do Boga, który przezwyciężył ludzkie słabości, ludzkie namiętności, ludzkie grzechy i pokazał przede wszystkim swoją niezmierną miłość. I te teksty nie do końca pasują jakby do chwalenia Bogu Rodzicy, której rola była zupełnie inna w dziele zbawienia. Jej rola była rolą tej pokornej służebnicy, która realizuje wolę Bożą. I niektóre z tych tekstów dosyć sztucznie zostały zaadaptowane poprzez zamianę słowa Bóg albo Słowo, albo Logos, albo Chrystus słowem Maria, Matka, Bóg Rodzica. Natomiast jakby w tradycji cerkiewnej wydarzenie to ma swoje miejsce i poza tymi uwagami, na które można zwrócić uwagę, które pojawiły się wyłącznie jakby w tradycji słowiańskiej i to dosyć późno, jest to przede wszystkim wyraz naszej wiary i wdzięczności Matce Bożej. Jest to, możemy powiedzieć, przedłużenie naszego świętowania święta Zaśnięcia Bogu Rodzicy. Jeszcze jedna jest taka paralela pomiędzy Wielką Sobotą a obrzędem pogrzebu Matki Bożej, która wydaje się powinna być w naszej tradycji ujednolicona i może powinniśmy na nią zwracać nieco większą uwagę. W Wielką Sobotę centralnym takim punktem nabożeństwa nocnego jest wyniesienie ikony zmarłego Chrystusa, czyli świętej płaszczenicy. Płaszczenica ta wynoszona jest w specjalnym ceremoniale, w specjalnym obrzędzie. Również symbolika tej płaszczenicy w tradycji słowiańskiej jest nieprzypadkowa. Jeżeli przypomnimy sobie, jak przystępowaliśmy do grobu Chrystusa w Wielką Sobotę, zwrócimy uwagę na to, że w niektórych cerkwiach na tej płaszczenicy, na wizerunku, na ikonie Chrystusa pojawia się Ewangelia, jest kładziona Ewangelia i jest kładziony wozduch, czyli ten pokrowiec, którymi się przykrywa dary eucharystyczne. Pokrowiec przykrywa twarz Chrystusa, natomiast Ewangelia położona jest na środku. Te elementy nie są przypadkowe i na ikonie Chrystusa ukazują przede wszystkim to, o czym mówią zresztą nasze nabożeństwo, mówi liturgia, że Chrystus jest tą ofiarą eucharystyczną, że sam siebie składa w ofierze i ten wozduch na jego twarzy właśnie o tym nam przypomina. A Ewangelia przecież to słowo samego Chrystusa. Więc podchodząc do ikony Chrystusa złożonego w grobie, podchodząc do świętej płaszczenicy, wszystko nam przypomina o Chrystusie. Przypomina nam wizerunek, ta ikona, przypomina nam Ewangelię, czyli Słowo Boże. Przypominamy sobie, że nie tylko tutaj widzimy Chrystusa, ale przecież mamy, przez cały rok żywimy się Jego Słowem Bożym, żywimy się Jego nauczaniem, Jego przykazaniami i również wozduch przypomina nam o tym, że sprawując Eucharystię, przystępując do Eucharystii, my uczestniczymy w tym, co dał nam Jezus Chrystus na swojej mistycznej wieczerzy. I te elementy są związane tylko i wyłącznie, bardzo konkretnie, z ofiarą zbawczą Jezusa Chrystusa. One zostały przejęte tak dosyć paralelnie, tak jako pewna kopia do obrzędu pogrzebu Matki Bożej i wydaje się, że tutaj nie spełniają już swojej tej edukacyjnej, symbolicznej roli, albowiem nie mogą być tutaj przypisane jako elementy związane z życiem Najświętszej Bóg Rodzicy. Poza tym ikona Bóg Rodzicy, Zaśnięcia Bóg Rodzicy wynoszona przez nas w cerkwi, czy ona przyjmuje formę płaszczenicy, czy ona przyjmuje tradycyjną formę ikony święta, jest przez nas traktowana tak jak wszystkie inne ikony świąt. Jest wynoszona, kłaniamy się, podchodzimy do ikony, modlimy się przed nią, możemy ją wynosić procesyjnie, natomiast nie powinniśmy jej traktować tak jak płaszczenicy Jezusa Chrystusa, czyli pewne ceremonie, które związane są z płaszczenicą Chrystusa,
powinny przynależeć właśnie tylko do Wielkiej Soboty. Ale to też pokazuje te nasze zróżnicowanie pewnych obrzędów, tradycji, że Cerkiew Prawosławna jest wciąż żywa i ta nasza duchowość na różne sposoby przejawia się w naszym codziennym życiu. My chcemy wychwalić Bogu Rodzicę, my chcemy się przed nią pokłonić. Stąd na przykład w coraz większej ilości naszych parafii, cerkwi pojawiają się płaszczenice Bogu Rodzicy. To jest jakby bardzo naturalne i bardzo takie cenne. Oznacza, że nie traktujemy religii jako pewnego rytuału starego, a traktujemy jako coś bardzo żywego i coś bardzo nam potrzebnego w naszym codziennym życiu. Ale w tym wszystkim powinniśmy jednak, jak to określa nazwa naszej cerkwi, cerkiew prawosławna, umieć przede wszystkim nałożyć na siebie takie wewnętrzne ograniczenie, żeby wychwalać Boga właśnie prawosławnie. To znaczy zgodnie z tym, co przykazali nam ojcowie, czyli nie naruszać charakteru i struktury święta. I ja myślę, że ten rozwój tradycji rzymskokatolickiej, o której wcześniej rozmawialiśmy, związanej ze świętem zaśnięcia Matki Bożej, stanowi dla nas taki znak ostrzegawczy, żebyśmy też w tą stronę nie zmierzali, a przede wszystkim zachowali ten wczesnochrześcijański charakter święta.

0: Radio Ortodoksja.
1: Na falach Radio Ortodoksja usłyszeliśmy wykład o różnicach między prawosławiem a katolicyzmem ojca Marka Ławreszuka. Drodzy słuchacze, wielkimi krokami zbliżamy się już do końca naszej audycji. Już za chwilę zakończenie programu oraz modlitwy wieczorne.